0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marzy ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowista już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Kings of Leon po

0: Cykl opowieści o osobach, wybitnych osobach, przedstawicielach Kościoła. Bohaterem naszego dzisiejszego, ufam, że nie jedynego spotkania jest ojciec Woroniecki, już sługa Boży w tym momencie, człowiek, który przywrócił dla inteligencji polskiej świętego Tomasza z Akwinu. Wybitny przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego, a moim i państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela, jak państwo się zapewne domyślają, także przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać, warto, żebyśmy chyba ustalili sobie pewne podstawowe definicje tematu, który jest dzisiaj naszym głównym bohaterem.
1: Tak mi się wydaje, bo temat nie jest wcale łatwy. Spróbujmy więc sprecyzować temat i hasła. Jeżeli ojciec Jacek Woroniecki przywraca filozofię tomistyczną inteligencji polskiej, to była to druga połowa jego życia, które trwało w latach od 1878 do 1949. Święty Tomasz z Akwinu to twórca systemu filozoficzno-teologicznego podstawowej doktryny Kościoła katolickiego. Kiedy Kościół w świecie dominował, wtedy błyszczał też tomizm. W złych czasach razem przeżywano dołowanie czy negację. Status inteligenta, duchownego czy świeckiego, rodzi się w określonym państwie, które gwarantuje odpowiednie szkolnictwo i warunki kształcenia. Na przełomie wieków zahaczających o życie Woronieckiego państwo polskie nie istniało. O znaczącej warstwie inteligenckiej na ziemiach polskich, dawnej Polski, w jakimkolwiek systemie filozoficznym trudno byłoby mówić. Po upadku powstania styczniowego, nie licząc zabitych, ponad 80 tysięcy ludzi w sile wieku młodych wywieziono na Sybir. Oni mogli stanowić podstawową tkankę inteligencji polskiej, ale po prostu ich nie było. Czasy Woronieckiego pod względem polityki, ekonomii, kultury, a nawet mentalności społeczeństwa były jakoś podwieszone pod wcześniejsze dokonania zbrodniczej rewolucji francuskiej i kontynuację rozpychającej się od lat filozofii oświecenia i nihilizmu socjologicznego. Chodzi o czasy starcia się we Francji stanów niższych czy najniższych ze stanami wyższymi czy wysokimi. Mówiąc wprost, chodziło o drapieżne i zbrodnicze rzucenie się biedniejszych na bogatszych czy najbogatszych. Ponieważ Kościół, szczególnie w swych najwyższych strukturach, należał do kasty czy stanu bogatych, nie mógł pozostać na uboczu w procesie przejmowania czy rabunku swego mienia, w wielu wypadkach, mówmy szczerze, ogromnego uposażenia. Mówi się o czapie na strukturach kościelnych pochodzących z układu bogatych sfer arystokratycznych, dysponujących olbrzymimi dobrami kościelnymi. Kiedy przyszedł czas rewolucyjnej, grabieżczej likwidacji tych majątków, związana z tym ideologia i przekonania religijne zostały wyśmiane, zbezczeszczone,

0: Zapieszczone, zabronione. Jeszcze nie opadł kurz po zbrodniczych działaniach rewolucji wobec materialnej pozycji Kościoła, a już pojawiły się wobec niego groźniejsze gromy uderzające z pozycji filozoficznych czy teorii naukowych. Gromy zatrważające, bo podważające dogmaty wiary, a więc samą duszę Kościoła i jego przydatność w świecie.
1: To jest ten wiek pary i żelaza, wiek XIX, szalony wiek osiągnięć naukowych, które miały rzekomo całkowicie odrzucić religię.
0: Tak właśnie można by powiedzieć. Karol Darwin opracował kuszącą teorię o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Jeśli tak, to gdzie tu miejsce na biblijne, jednorazowe stworzenie świata i człowieka przez Boga? Karol Marx, zajmujący się nabrzmiałymi sprawami społecznymi, sprawę wiary skwitował zawołaniem, że religia to opium dla ludu, usypia świat pracy w jego marszu do lepszego, sprawiedliwszego jutra. Religijność czyni to przez od wieków wpajany szacunek czy lęk wobec tego, co nadprzyrodzone, z czym utożsamia się Kościół. Wykorzystuje się autorytet nadprzyrodzoności do obrony swoich majątków i majątków ludzi ze sobą skorygaconych. Tylko ateizm, według Marksa, uwalnia świat pracy od hamulców rozwoju i wspomaga ludzi pracy w dochodzeniu swych praw. Sigmund Freud zagląda do wnętrza człowieka, do jego duszy. Twierdzi, że człowiek jest zdeterminowany podświadomością, w tym zdeterminowany popędami przede wszystkim seksualnymi. Dlatego człowiek z powodu determinacji w swej działalności za czyny swe nie ponosi odpowiedzialności. Rozum i wola eksponowane przez naukę Kościoła jako główne uzdolnienie jaźni, duszy, według Freuda są na dalszym planie.
1: Aż kusi, by spytać, jak zdaje mu ojca spośród tych trzech wymienionych postaci, które tezy były najgroźniejsze dla wiary? Najbardziej szkodliwe, najbardziej niebezpieczne, czy też największym wyzwaniem?
0: Myślę, że żadna z nich nie była łatwa i ze wszystkimi Kościół musiał sobie jakoś radzić. Zagrożenie dla wiary i przekonań ludu Bożego płynęło jednak nie tyle z istoty nowych filozofii i przedstawianych teorii, ale raczej z dużych zaniedbań w szkolnictwie i zapóźnieniach intelektualnych duchowieństwa i pozostającego pod jego wpływem przewodniej warstwy narodu, jakim zawsze jest i będzie inteligencja. Dokładny opis braków w tym zakresie zostawił świadek omawianych czasów, arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Szczęsny Feleński. Posłuchajmy, co mówił na temat wykształcenia. Publiczne wychowanie w Rosji i na ziemiach polskich przez nią zabranych było obliczone tylko na służbę wojenną i kancelaryjną. Filozofii nie uczono nawet na uniwersytetach. Do grupy duchownych wyrobników zaluczamy ogromną większość polskiego duchowieństwa, co wyszedłszy z włościan litewskich lub zagonowej szlachty podlaskiej, przybywali do seminariów, zaledwie umiejąc czytać i pisać. Poduczywszy się tam przez kilka lat ladajakiej łaciny i odbywszy kurs teologii nie przewyższający dobrego katechizmu, przyjmowali święcenia kapłańskie i wracali znowu do swojej ludowej sfery, co ich wychowała. Żyli po katolicku, bardzo rzadko dając z siebie zgorszenie. Tej to zwłaszcza potężnej falandze prostaczków zawdzięcza nasz naród, że dotąd został szczerze katolickim, rozbijając ciosy wymierzone przeciwko wierze naszego ludu i narodu. W seminarium wyjątkowo który alumn miał skończone gimnazjum. Pospolicie zaś występowali po czwartej lub piątej klasie, zaledwie umiejąc deklinacje i koniugacje łacińskie. Alumnom kazano na pamięć uczyć się po łacinie historii Kościoła, a następnie przedmiotów teologicznych. Z każdego seminarium jeden alumn mógł przechodzić na wyższy poziom w Akademii Duchownej w Petersburgu. Opisane przez Feryńskiego szkolnictwo i kształcenie stanowiło antytezę wszystkiego, co mogłoby stworzyć elitarną warstwę w społeczeństwie, jaką jest inteligencja. Bez niej zaś nie mogłaby powstać Polska, na co się wtedy od wielu pokoleń zanosiło. Potrzeba właściwego kształtowania się inteligencji polskiej zbiegła się w czasie z odradzającym się na Zachodzie tomizmem, stworzonym jakby specjalnie na potrzeby i umocnienie słowiańskiej duszy na czekające ją wyzwanie. Cóż to za filozofia? Pytało wielu. Stworzył ją w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu, dominikanin, bazując też na dokonaniach myśli Greka Arystotelesa. Tomizm, który reprezentował Woroniecki, to synteza, to zdolność, żeby popatrzeć na rzeczywistość w sposób syntetyczny, odnosząc do siebie różne elementy, nawet będące od siebie daleko, żeby z nich w interpretacji tworzyć wspólną całość. Głównym elementem tomizmu jest szacunek dla rozumu, dla roli rozumu w artykułowaniu także harmonii jak rozum i wiara. I tak, rozum dostrzega niepojętą dynamikę we wszechświecie i tłumaczy, że pierwszym, jedynym impulsem tej dynamiki może być tylko i wyłącznie Bóg. A więc tomizm to realistyczne podejście do rzeczywistości, bazowanie na istnieniu rzeczywistości, realistyczne podejście do bytu, który obiektywnie istnieje, niezależnie od mojej myśli, od moich wyobrażeń. Stąd każdy czyn, jeśli ma być zrealizowany, wymaga osadzenia go w realiach, w dużej mierze matematycznie wyliczanych. Przedstawicielem innej filozofii, przeciwstawieństwem tomizmu jest idealizm Hegla, który wychodzi nie od bytu istniejącego rzeczywiście, niezależnie od mojej myśli, ale od świadomości i od tego, co dla świadomości jest uchwytne. Na idealizmie i marzeniach, bez realnych podstaw, oparte nawet bohaterskie czyny Polaków kosztowały zbyt drogo i zwykle kończyły się tragicznie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela ze Zgromadzenia Zakonu Kaznodziejskiego, czyli popularnych Dominikanów. Przed przerwą rozmawialiśmy o właściwie tle historycznym, w jakim przyszło urodzić się i później żyć ojcu Woronieckiemu, wtedy jeszcze nie Jackowi Woronieckiemu.
0: Neotomizm, którego prekursorem na ziemiach polskich był Woroniecki, miał okazję szybko przekonać do siebie ludzi poszukujących racjonalnego tłumaczenia świata i całej otaczającej nas rzeczywistości. Okazją było pojawienie się niepokojącej świat katolicki tezy Karola Derwina o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Tezy podważającej utrwalone od wieków biblijne przekonanie o stworzeniu świata i człowieka jednorazowym aktem dokonanym przez Boga. Odpowiedź tomizmu dla wielu była zaskakująca. Według niego Bóg jako przyczyna pierwsza, powołując wszystko do istnienia, może powoływać się i posługiwać się w swej działalności przyczyną drugą. Ewolucja wymieniona przez Darwina byłaby w ręku Boga właśnie tą przyczyną drugą w kształtowaniu wszechświata. Kościół bez entuzjazmu, ale też bez lęku, przyjął teorię ewolucji w tłumaczeniu filozofii tomistycznej. Wczytanie się w tę teorię i jej tomistyczną interpretację było ważnym wzmocnieniem tożsamości ludu Bożego i oczywiście katolickiej inteligencji polskiej. Teoria Darwina o zmienności gatunków interesowała bardziej świat filozofów czy nauczycieli botaniki i biologii. Jednocześnie nadchodził czas bezpośredniego zajęcia się konkretnym człowiekiem i jego codzienności. Sigmund Freud zagląda do wnętrza człowieka, do jego psychiki. Twierdzi, że człowiek jest zdeterminowany swoją podświadomością, w tym także, a może przede wszystkim, zdeterminowany popędami seksualnymi. Stąd przez determinację w swej działalności za czyny swe człowiek nie odpowiada. Idąc za myślą Freuda, podświadomość to byłaby warstwa psychiki gromadząca jakieś niespełnienie zarówno w dziedzinie seksu, jak w dziedzinie pożądania dóbr materialnych, czy w dziedzinie niedoceniania własnego ja, żeby w końcu wybuchnąć i osiągnąć pożądany cel, nie podlegający żadnej odpowiedzialności. Trzeba pamiętać, że podświadomość według Freuda może determinować w wielu innych funkcjach osobnika, na przykład ugodzenie nożem prawdziwego lub domniemanego przeciwnika, zawłaszczenie z banku czyichś pieniędzy, podpalenie, zabójstwo z powodu obrazy lub doznanej krzywdy itd. To wszystko bez żadnej odpowiedzialności, skoro tylko była determinacja. W życiu zbiorowym do pomyślenia jest pod wpływem zbiorowej determinacji rozpoczęcie powstania czy czegoś, co przypomina wojnę. Na zdrowy rozum. Nie ma więc mowy o jakimś państwie, społeczeństwie czy nawet stowarzyszeniu, które, aby istnieć i funkcjonować, musi swych członków trzymać w ramach jakiegoś porządku, a więc porządku nakreślonego w ramach zimnego rozumu, akceptowanego przez wolną wolę. Woroniecki tomista nie zaprzecza funkcjonowaniu zdeterminowanej podświadomości, pod wpływem której człowiek w swym działaniu może nie ponosić odpowiedzialności za swe czyny. Jednak zauważa, że żaden czyn ludzki nie jest wyjałowiony, wyjęty z otaczającej rzeczywistości, ale musi mieć jakąś fazę przygotowawczą, na przykład wyobraźni, która podaje znak, czy zaspokaja żądzę przyszłego spełnienia tego, co do tej pory tkwiło w podświadomości jako niespełnienie w rzeczywistości. Tam wyobraźni docierają się środki czy narzędzia do realizacji celu. Skoro istnieje faza przygotowawcza, to musi tam być obecność rozumu, który wskazuje odpowiednie sposoby prowadzące do realizacji czynu i wskazuje zalety tego sposobu, na który godzi się lub nie godzi wolna wola człowieka. Natomiast także takie uzdolnienia jak pamięć, jak wyobraźnia mają moc podsuwania różnych innych obrazów, które niełatwo, ale jednak pozwalają wymieniać się i jedne drugimi zastępować. Uczucie erotyczne, na przykład wywołane widokiem skąpo ubranej dziewczyny czy atletycznego chłopaka, może poddać próbie konfrontacji, na przykład z obrazem umieralni młodych ludzi wyniszczonych przez AIDS czy przez choroby weneryczne. Wola po przyjrzeniu się rozbieżnym wartościom i następnie, gdy jeden, jedyny raz pójdzie za wskazaniami zimnego rozumu, aby wybrać lepsze, choć trudniejsze, staje się już tym samym silniejsza z szansą na zwycięstwo nad negatywnymi uczuciami. Także w następnych, nieraz trudniejszych próbach odniesie zwycięstwo. Odwrotnie. Wola należąca do systemu umysłowego, ulegając szkodliwym, choć z pozoru właściwym, choć z pozoru łatwiejszym uczuciom cielesnym i zmysłowym, na dłuższą metę osłabia się, stając się niewolnikiem systemu zmysłowego, który dominując może przyzwyczaić do odgrywania negatywnej roli w całym życiu. Odnośnie wyboru i jego konsekwencji ludowa opowieść głosi, że w czasie powstania listopadowego Wojsko Polskie stało pod Ostrołęką, gotowe do stoczenia decydującej bitwy. Ich wódz już dopinał ostatnie guziki na mundurze, żeby wyjść i dać znać, aby surmy zagrały do boju. Ale właśnie wtedy wniesiono pieczeń. Pomieszczenie napełniło się zapachem smakowitego jadła. Generał zatrzymał się na jeden, drugi i kolejny kęs. Kto służył w wojsku, ten wie, co znaczy rozkaz, jego brak lub opóźnienie. Rosjanie nie poczekali. Ich armaty zrobiły sieczkę z polskich zastępów. Zjedzona pieczeń, mała rzecz, a następstwa wielkie, klęska. Komendant bitwy ostrołęckiej doczekał się bogatego epitafium w kościele dominikanów w Krakowie. Artysta ozdobił pomnik powalonego wodza trąbką wzywającą, ale nie do boju, tylko na sąd boski. Gdyby wódz znalazł siłę na pokonanie atakującego smaku i był na stanowisku swego przeznaczenia na czas, być może jego wojsko lepiej poradziłoby sobie z Rosjanami, być może losy powstania i nie tylko powstania potoczyłyby się inaczej. Odpowiadając na założenia tematu audycji, można powiedzieć, że inteligencja to warstwa ludzi wykształconych, która potrafi w życiu świadomie dokonywać właściwych wyborów i według tych wyborów żyć. W czasach Woronieckiego mówiło się, że to są ludzie z charakterem. Dla patronowania tym ludziom i wskazywania im drogi rozwoju Woroniecki poświęcił ważną część swego życia. Dla ich kształtowania napisał dzieło pod tytułem Katolicka etyka wychowawcza. Święty papież Jan Paweł II miał o niej powiedzieć, że gdyby była napisana w jakimś obcym języku, byłaby dla filozofów, etyków, wychowawców bestsellerem. W języku polskim może pozostać niezauważono, jako że od wieków cenimy bardziej na przykład to, co napisano po francusku.
1: Ostatnio coraz częściej także to, co napisano po angielsku. To ma swoją wartość.
0: Chyba tak. Poza tym, szczególnie w dzisiejszym ogólnym przyspieszeniu, w problemach z samym sobą, stawia się w pierwszej kolejności na farmakologię, psychoterapię, a nawet na egzorcystykę. A więc na działanie jakąś pomoc czy siłę z zewnątrz. No bo to łatwiejsze. Mniej kosztuje. Woroniecki wskazuje drogę trudniejszą, ale skuteczniejszą, przez umocnienie woli, a więc w oparciu o własne wewnętrzne siły, by iść za rozpoznaniem samego siebie i postępować zgodnie z dokonanym rozpoznaniem, podejmując zadanie zwykle niełatwe, ale pewniejsze i skuteczniejsze. Według Tomasza Zakwinu Bóg, Stwórca człowieka i wszystkiego, zna wszystkie plusy, minusy człowieka, wspiera swą łaską każdego, kto stara się o doskonalenie swoich ludzkich możliwości i właściwie na nich buduje swe życie ziemskie, od którego przecież zależy także przyszłe zbawienie.
1: Do dalszej, ostatniej już niestety części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie, ostatnia część naszej audycji. Bohaterem spotkania jest ojciec Jacek Woroniecki. Przypominam, moim i państwa gościem jest ojciec Maurycy Niedziela z tegoż samego zakonu dominikańskiego. Druga połowa wieku XIX, w której to przychodzi ojcu Woronieckiego żyć i zmagać się z tą rzeczywistością, o której tutaj ojciec Niedziela nam już mówi.
0: A więc spojrzenie na biografię Woronieckiego. Musimy się wobec tego cofnąć do powstania listopadowego. Właśnie wyobraźmy sobie, odbywało się pożegnanie grupy oficerów Wojska Królestwa Polskiego. Wśród przechodzących na stronę księcia Konstantego, a więc na stronę rosyjską, był książę Adam Woroniecki, zaznaczam, senior, pochodzący ze starożytnego książęcego rodu Gedymina. Po latach służby carowi wracał na Lubelszczyznę w randze generała i swojemu synowi Mieczysławowi, a przez niego wnukom, wśród nich wnukowi księciu Adamowi juniorowi, ufundował majątek Kanie z istniejącym do dziś okazałym pałacem w stylu neoklasycznym, obowiązującym wtedy w cesarstwie rosyjskim. Wnuk generała, książę Adam junior, jakby przez retorsję rodzinną, okazywał publicznie coś więcej niż niechęć do zaborcy ziem polskich. Niemniej zakorzenienie w dawnych układach rodzinno-wojskowych pozwoliły mu otrzeć się o formację paziów carskich w Petersburgu, a potem przez roczną służbę w Leibgwardii w pułku grodzieńskim, ułatwiając sobie wyjazd na studia do Szwajcarii. Na uniwersytecie we Fryburgu widoczni byli już dominikanie, ale nie wydaje się, żeby książę Adam o nich, czy w ogóle o sprawach Kościoła, specjalnie myślał. Otrzymał bowiem upomnienie od socjalisty, przyszłego prezydenta Mościckiego, kiedy z kolegą grał w tenisa. Panowie, wołał Mościcki, tu jest katolicki kraj, tu w niedzielę nie uprawia się takich sportów. Ważną rolę w życiu księcia Adama Woronieckiego odegrała guwernantka, pani Dziewicka, córka powstańca listopadowego, ożenionego w Anglii z kwakierką. Była przede wszystkim nauczycielką obcych języków w wielu pałacach arystokracji polskiej, ale lustrowała też i opisywała lepianki chłopskie, suteryny i poddasza, gdzie gnieździli się umierający przedwcześnie z nędzy i brudu wyrobnicy i robotnicy powstającego przemysłu. Przerażające spostrzeżenia guwernantki znalazły się przemielone przez głowę i serce księcia Adama Woronieckiego w jego jednej z pierwszych drukowanych publikacji pod tytułem Ogrody robotnicze. Jakby wchodząc za nauczycielką za próg wymienionych pomieszczeń, opisuje ich wygląd, stęchliznę oraz demoralizację z biedy gnieżdżących się tam ludzi. Alkoholizm i przedwczesna śmierć była codziennością. Wcześniej od Woronieckiego, wynikało to też z daty urodzenia, problemami świata pracy zajmował się Karol Marx. Epoka skoku przemysłowego, za nią postępy cywilizacji, pomnażały komfort życia, ale przede wszystkim właścicieli fabryk i przedsiębiorców. Świat pracy, jeden z głównych czynników powstających fortun, był wykorzystywany i żył w nędzy. Spięcie kapitału i siły roboczej nabierało coraz większej wrogości i groziło wybuchem. Pytanie, co w tych przeciwstawnych dążeniach mógł zrobić Kościół? Woroniecki jakiegoś remedium w krwawiącej sytuacji szukał przede wszystkim po linii Ewangelii, nie tej przywłaszczonej przez ludzi, władzy i posesjonatów, ale Ewangelii właściwie odczytanej, z gotowością wprowadzenia jej w życie w całości, w stanie, w jakim została zostawiona przez Chrystusa. Stąd jego apel, wydrukowany we wspomnianych ogrodach, skierowany do równych sobie w hierarchii społecznej i bogatszych od siebie arystokratów. Upominał ich o konieczności dzielenia się z biednymi, i to zarówno majątkiem, jak i możliwościami intelektualnymi. Jeżeli to nie nastąpi, mówił do ziemiaństwa, to w decydującej rozprawie i stawce o wszystko być albo nie być, wchodzący z rozmachem na arenę świat pracy, was, bogaci, poprze, świat pracy was nie poprze, a bez tego wsparcia majątki niewiele pomogą. Kto by szukał spełnienia swego losu w życiu pałacowego sybaryty w obecnych, rewolucyjnych czasach, zmierza po prostu do samobójstwa. Drugie pytanie to, na ile pomysły Woronieckiego miały szansę wówczas przebicia się do świadomości kierownictwa Kościoła, jak i dominującej wówczas warstwy społeczeństwa. Karol Marx oceniał, że ideologia Kościoła, wiara, to opium dla ludu, bo świat pracy, tradycyjnie związany z Kościołem i z jego ideologią, oczekuje poprawy swego bytu przez modlitwę i boskie zmiłowanie. Taka postawa według Marxa usypia świat pracy przed koniecznością walki o sprawiedliwy byt. Stanowisko Kościoła i marksizmu w sprawach zmagań społecznych doczekało się wiele mówiącego epizodu rozegranego na ziemi polskiej. W Krakowie 6 listopada 1923 roku w początkach odrodzanej Rzeczypospolitej. Świat pracy nie bez znajomości ideologii Marksa stanął do walki o swoje prawa. Byli zabici i ranni. Biskup krakowski nie pozwolił klerowi odprowadzać poległych proletariuszy na cmentarz. Tym samym wydawał się potwierdzać konieczność ideologii Marksa o głębokim rozdźwięku między Kościołem i światem pracy. Woroniecki jako naczelny kapelan Wojska Polskiego mówił żołnierzom: kiedy walka trwa, trudno ją prowadzić bez zawziętości. Kiedy ustaje, nie wolno trwać w nienawiści. Przypomnijmy, nienawiść jest dziełem szatana. Po latach, kiedy pod innym szyldem idee świata pracy przewalały się przez ziemię polskie i wyznaczały inne granice Polski, Woroniecki wzywał braci dominikanów, aby w nowej rzeczywistości i na ziemiach odzyskanych widzieli znaki czasu wyznaczone przez samą opatrzność, znaki, które trzeba przyjąć i zagospodarować, spożytkować. Pół wieku wcześniej, 14 września 1909 roku, książę Adam Woroniecki wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie nadano mu imię Jacek. Wzorem tego obrzędu były słowa Ewangelii, cytuję: a Jezus, wejrzawszy na ucznia, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Teraz ty będziesz nazywał się Kefas, skała, to znaczy Piotr. A więc po wejściu do zakonu wzorem Ewangelii nie ma już żadnego księcia Adama. Jest tylko i wyłącznie dyspozycyjny dla przełożonego ojciec Jacek. Trudno ocenić, czy europejska medialność Woronieckiego wynikała z jego tomistycznego stosunku do wszystkich prądów filozoficznych pierwszej połowy XX wieku, czy zaważyło tu jego arystokratyczne, książęce pochodzenie. Jeszcze bowiem przed wstąpieniem do zakonu pozostawał pod bardzo życzliwą opieką generała zakonu. Interesował się nim także osobiście Ojciec Święty Pius X. Watykan po prostu widział we Woronieckim prekursora chrystianizacji całej prawosławnej Rosji w duchu Kościoła Zachodniego. Wyznaczone posłannictwo misjonarza miał rozpocząć w 1914 roku w samym Petersburgu. Po wybuchu wojny i wybuchu rewolucji październikowej Jacek skierowany został zamiast do Rosji do odradzającej się Polski. Woronicki po linii polityki zakonu tworzył tu przyczółki filozofii tomistycznej przez pracę w latach 1919-1929 na Katolickim Uniwersytecie, a potem przez budowę klasztoru dominikanów na Służewie ze studium generalnym, gdzie wykładowcami byli tomiści, profesorowie dominikanie pochodzący także z innych różnych prowincji. Jego dziełem jest przeprowadzona reforma polskiej prowincji dominikanów. Reforma polegająca na zbliżeniu tej prowincji w zadaniach misyjnych i nieustannych studiach do ideału zakonu założonego przez świętego Dominika. Życie ojca Jacka Woronieckiego dla Boga, dla zakonu i Kościoła, w tym przez promowanie filozofii tomistycznej, dało asumpt do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dnia 7 grudnia 2004 roku. Stąd ojcu Jackowi Woronickiemu przysługuje prawny tytuł Sługa Boży. Powiększa się krąg interesujących się tą postacią. W ostatnich czasach pod jego patronatem powstała szkoła w Kaniem, miejscu młodości Jacka Woronieckiego. Jego nazwisko zdobi ulicę w Lublinie. Do jego grobu w kościele świętego Jacka w Warszawie zaczyna pielgrzymować młodzież.
1: Czas w sposób nieubłagany nas goni, a mam wrażenie, że o ojcu Woronieckim, słudze Bożym, dałoby się rozmawiać jeszcze dość długo. Proszę mi powiedzieć, co by ojciec polecił jako źródło informacji o właśnie tych sprawach, o których rozmawialiśmy, dla naszych słuchaczy. Skąd mogliby się dowiedzieć jeszcze więcej o ojcu Woronieckim, o jego czasach, o jego dziele?
0: Mogę być mało pokornym zakonnikiem dominikanu?
1: Jak najbardziej.
0: Proszę państwa, Woroniecki zostawił po sobie bardzo dużo dzieł. Archiwalia po nim to liczy się w metrach. Powstała też z okazji, na potrzeby zresztą rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, taka sobie literatura, przynajmniej trzy książki w tej chwili mi chodzą po głowie, zahaczyłem o brak pokory. Ostatnio napisałem próba biografii sługi Bożego ojca Jacka Woronieckiego.
1: Pióra ojca Maurycego Niedzieli.
0: Tak.
1: I to można polecać. Czy są jakieś strony internetowe specjalnie poświęcone ojcu Woronieckiemu?
0: Stron specjalnych chyba jeszcze nie ma, ale w internecie można znaleźć bardzo dużo różnych informacji.
1: Jak się domyślam, także na stronach dominikańskich.
0: Znowu pan mnie tutaj bierze na szczerość. Nie oglądam stron dominikańskich.
1: No proszę. Proszę państwa, ja ufam, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z ojcem Maurycym Niedzielą i nie ostatnie spotkanie z ojcem Woronieckim, sługą Bożym. Że będziemy jeszcze raz, a może i więcej, mieli okazję przyjrzeć się tej niesamowitej postaci w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj pora nam się już żegnać. Moim i państwa gościem był dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela, dominikanin, któremu bardzo dziękuję za wizytę w studio. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Dziękuję za wysłuchanie.
2: Historia Kościoła.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks.

0: мільйони фанів. Червця. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestiż MJM. Poleca SK Rock.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama.
1: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
3: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, no, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
4: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, no to to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem, natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, nie, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się uspokoić po dniu pełnym stresu. Jeśli nie potrafimy wracać do takiej psychicznej równowagi, zaczynamy mieć problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy ciągle zmęczeni, coraz trudniej nam funkcjonować, zaczynamy cierpieć, to zaczyna powodować, że zaczynamy też myśleć o sobie inaczej i ciągle myśleć o tym, co się z nami dzieje, no to to jest taki sygnał, że trzeba coś tutaj z tym zrobić.
3: Czyli rozumiem, że jeżeli lęk sprawia, że nasze życie staje się niejako, mówię w cudzysłowie, drogą krzyżową, to wtedy jest to już problem, tak?
4: Dokładnie tak.
3: Okay.
4: Dokładnie.
3: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam, obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
4: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk no zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, no i może on się objawiać na przykład takim ciągłym pobudzeniem, ciągłym poddenerwowaniem, oczywiście obniżeniem nastroju, nie? Czyli to nie jest taki lęk, jak w przypadku lęku napadowego, na przykład, kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź niczego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić, na przykład w tramwaju, czy w pracy i to są takie epizody, które

0: się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej. Natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
1: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
0: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które no, muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości powoduje, skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje na sygnały awersyjne, na różnego rodzaju bodźce, nawet dla nas zupełnie nieświadome, bo my nie musimy wszystkiego pamiętać. To są raczej skojarzenia, które są uruchamiane na bazie tego, co ciało migdałowate wychwytuje i co w pamięci roboczej tutaj zaczyna się łączyć, żeby wywołać reakcję. Więc chociażby to, że to ciało migdałowate jest większe, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że ten lęk w dorosłym życiu będzie nam towarzyszyć i to jest właśnie też taki element, który mówi o tym, że no nie tylko samo myślenie, na przykład nie tylko same predyspozycje do zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
1: Na 27 stronie twojej książki, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
0: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle pojawia się coś i jest takie boom i on mówi cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie i też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, okej, okej, a potem jednego dnia on się pojawia pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i co teraz mamy z tym zrobić.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym? Też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
0: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność, to wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi, jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień i to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć. To znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę, jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też. To jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Wiele osób też chyba, tak przypuszczam, nie zdaje sobie sprawy, że ich nieustanne zamartwianie się, strach przed przyszłością, przed życiem, tak, lub unikanie sytuacji społecznych to symptomy nadmiernego lęku, które mogą być z powodzeniem leczone, prawda, terapeutyzowane. Co, Sebastianie, decyduje o sukcesie tego leczenia? Nie wiem, trafna diagnoza, samodyscyplina, determinacja pacjenta? Co byś tutaj na szczycie tej piramidy ustawił?
0: Myślę, że wszystko, o czym mówisz, jest tutaj szalenie istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć o jednej rzeczy, że to, że my się zamartwiamy, tak jak podałeś tutaj ten przykład, to nie jest wynik tego, że my się ciągle zamartwiamy o coś, bo my tak mamy i tacy jesteśmy i że tak musi być zawsze, tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni i będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli, odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cuda i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni. Bez twojego wysiłku, bez twojej pracy, bez tego, co robisz między sesjami, to się po prostu może nie udać. To może nie zadziałać. Tutaj ten wysiłek jest z obu stron konieczny.
1: Zaangażowanie i wysiłek, tak. Tak i ostatnie jest. Pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach. Czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Takie pytanie, Sebastianie, stawiasz na 227 stronie swojej książki. No i jaka jest twoja odpowiedź? Nie musisz mówić wszystkiego, dobra, bo szczegóły znajdują się oczywiście w tej pozycji, która leży na naszym radiowym stole, jak radzić sobie z lękiem, ale tak możesz uszczknąć rąbkę.
0: Pewnie, że można żyć pełnią życia i być super szczęśliwym, nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
1: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennych aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: RMFFM.pl/ Rock. Drogowskaz.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i Waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
2: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. Nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny po prostu sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony, a to jest tylko oddech. I to wystarczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
1: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem. Jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
2: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania jakoś, czy mówienia nie przesadzaj, nic ci nie jest
1: nie
2: i tak dalej, nie histeryzuj, uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
1: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a
2: tak,
1: nie narzucać jakichś
2: tak
1: koncepcji.
2: Jest. I tak, zapytać o to, co mogę dla ciebie zrobić, tak. jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
1: 96. strona twojej książki, Sebastianie, tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
2: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co to jest prawda. Trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożarów. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej. I my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito. A możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już. I to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
1: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boimy mi się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
2: Oj, to jest bardzo różnie, wiesz,
1: bo domyślam się, tak.
2: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie. Na przykład o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi. I to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej. I okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia, więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii i to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać, więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy, więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
1: Rozumiem, a jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku? lęku, używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu, co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
2: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać mocno lęk, tak. To na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza, jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym w swojej książce.
2: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji dla tego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji, a ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej, no czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
2: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
2: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co no, mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego dużego napięcia i to może spowodować, że ten lęk wróci i wtedy właśnie po to my zdobywamy te wszystkie narzędzia w procesie terapii, w procesie poznawania siebie, budowania samoświadomości, żeby wiedzieć, okej, skoro to jest ten moment, kiedy to może wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś? Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej? I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało. Bo to nie chodzi o samą emocję, czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to, to no jak właśnie. To będzie wyglądało moje życie? To
1: dokładnie,
2: jak to
1: do tego
2: będzie?
1: Zmierzało moje pytanie między innymi.
2: Tak, i to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłam, potrafiłem żyć tak naprawdę, tak? Nauczyłam się tego, nauczyłem w jakiś sposób.
2: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, no nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam po co. Po co to ma się zmienić? To znaczy, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszamy.
0: Reklama.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego. Jednakże są stany, w których poczucie lęku takie właśnie występuje w nadmiarze, jest nieadekwatne do skali zagrożenia, do sytuacji i zaczyna po prostu utrudniać codzienne funkcjonowanie. O tym dziś w drogowskazach, o lęku, który niszczy. Z czego wynika, jak łagodzić jego objawy? Na moje pytanie cały czas cierpliwie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Żeby zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
2: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
1: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
2: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra. Czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej. A więc im więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości. A im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach. I dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi, których wokół nas mamy, którzy nas wspierają i po prostu patrzymy na świat trochę przez inne okulary niż tylko przez pryzmat lęku, przez pryzmat problemów, przez pryzmat niepewności, przez pryzmat zmian. Więc to jest tutaj istotne i faktycznie moi klienci potwierdzają, że regularna praktyka wdzięczności, chociażby poprzez takie codzienne odpowiedzenie sobie na 3 proste pytania przed snem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, co ja dobrego zrobiłam dla kogoś innego, co dobrego ktoś zrobił dla mnie, za co siebie dzisiaj lubię, to jest to, co zaczyna budować trochę nasz nowy obraz samych siebie, że przestajemy patrzeć na siebie tylko przez pryzmat osoby zalęknionej, osoby w lęku i zyskujemy jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
2: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy. A więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem, czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać, a więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane i oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać, tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez Morze Egejskie, jechali na Kretę rokrocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski. No to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę w tę i we w tę, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
2: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu i znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski, nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
2: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk. Nie, już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli chodzi o uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od innych substancji, dlatego właśnie, że one bardzo fajnie rozładowują napięcie, obniżają lęk i my się naprawdę fajnie czujemy i możemy robić różne rzeczy. Natomiast potem, wiadomo, wszystko wraca do stanu wyjściowego, więc, więc raczej nie polecam.
1: A propos tego, co w siebie wlewamy w kontekście terapii lęku, życia z lękiem i też co zjadamy, podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
2: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałam o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój. Natomiast nie wiem, nigdy nie testowałam, nie próbowałam. To są takie nowe informacje. Mówi się o różnych tutaj suplementach diety. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nienawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
1: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał, jeśli pozwolisz. I dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
2: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić, a poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia spokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
1: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem, czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
2: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi, natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, no staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby to nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD. O tym piszesz na 209 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
2: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe.

0: tymi...
1: Tak, jasne, to jest trafione, okay. Natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość z życia i nie pozwala nam z tego życia się cieszyć i są to różne aspekty, czy to w kontekście relacji, czy to w kontekście robienia tego, co lubimy. Po prostu lęk powoduje, że my zaczynamy unikać wszystkiego, tego, co kiedyś sprawiało nam radość, co sprawiało nam, czy co sprawiało nam frajdę, a więc to jest to, co jest najbardziej utrudnione w lęku, czyli cieszenie się z życia i robienie w życiu tego, czego chcę robić, tego, czego pragnę, bo ten lęk powoduje, że ja to robić przestaję.
0: A moim i waszym dzisiejszym gościem był i na moje pytanie odpowiadał Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
0: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinek.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
7: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń. Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. To jest prawdziwa katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw, Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
9: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
8: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
10: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie, dla nas.
8: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
0: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzje dotyczące uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. Dekada bez promu. W Gdańsku mija właśnie 10 lat od zawieszenia przeprawy promowej łączącej Nowy Port z twierdzą Wisłoujście. Mieszkańcy i społecznicy walczą o przywrócenie połączenia, przekonując, że mogłoby ono pobudzić turystykę, ułatwić dostęp do zabytku i wesprzeć rozwój terenów portowych.
11: Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo grupy społeczników, którzy chcieliby ponownie przywrócić tą przeprawę promową. My jako Rada Dzielnicy przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę. Podjęliśmy to na poprzedniej sesji Rady Dzielnicy. No i czekamy teraz na odpowiedź ze strony miasta.
0: Mówi Jarosław Sobolewski, radny dzielnicy Nowy Port. Społecznicy mają nadzieję, że do inicjatywy przyłączą się także kolejne rady dzielnic z północnej części Gdańska. Na razie miasto nie planuje przywrócenia promu z powodów finansowych. Takiego kierunku w Lublinie jeszcze nie było. Studenci będą uczyli się, jak programować komputery kwantowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych. Programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja. To propozycja dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kompetencje w jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej technologii. Więcej o tym mówi Zbigniew Pastuszak, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.
12: Finalizujemy pracę nad uruchomieniem studiów podyplomowych z zakresu programowania kwantowego, czy wykorzystania technik, różnych technik programowania dla potrzeb programowania komputerów HPC i wykorzystania komputerów kwantowych jako koprocesorów. Więc no, tutaj też chciałbym wspomnieć, że po rozmowach z producentem komputerów z IQM również korzystamy z możliwości, które oferuje chmura kwantowa.
0: Rekrutacja trwa do 30 września. Zwierzęta mają ich aktywizować. Nietypowa inicjatywa pod Wrocławiem. Do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem trafiło właśnie 15 kur ze schroniska dla zwierząt.
13: Zaczęliśmy od kur, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, tak, że planujemy tutaj to rozbudować. Może kozy, może owce. To są takie małe kroczki, taka mała odpowiedzialność się rodzi, mała, drobna systematyczność, że osoby, które będą odpowiedzialne za ten kurnik, a takie są wyznaczone.
0: Mówi Rafał Peroń, prezes schroniska imienia świętego brata Alberta. Kurnik z ogrodzeniem pomogli mężczyźni w kryzysie bezdomności. Przewodził im opiekun, który zapewnia, że to świetna inicjatywa uruchamiająca ludzi po traumatycznych przejściach.
14: Ogrodzenie, jak i sam kurnik jest bardzo ważny tutaj, ponieważ ludzie będą się aktywować do jakiejś pracy, a także nawet posiedzieć, popatrzeć, to dla nich, dla tych ludzi tutaj, co mamy w Szczodrym, no to jednakże jest duża rzecz. Bardzo się cieszą z tego, że to coś nowego i to jest zwierzę, a nie jakaś rzecz materialna.
0: W roli terapeutek aktualnie jest tam 15 kur, 2 koguty i na dokładkę jeszcze 2 kaczki. Dekada przerwy i wielki powrót na plan kultowego serialu. Ekipa Rancha znów kręci w filmowych Wilkowejach. Pierwsze dni zdjęciowe zaplanowano w dworku Lucy. Aktorzy i reżyser nie kryją radości z kontynuacji serialu, a na planie z mikrofonem była nasza reporterka Ela Piotrowska.
15: Babka zielarka wie wszystko, ale czy przewidziałaś, że naprawdę wrócimy na plan?
16: Różnie o tym myślałam.
15: Grażyna Zielińska.
16: I wreszcie dobrnęliśmy do momentu, kiedy zrobi się te 6 odcinków Rancha, to będzie hołd dla scenarzysty.
17: No i powrót po 11 latach, co jest chyba ewenementem na skalę europejską. Serial wrócił z taką samą obsadą, z tymi samymi realizatorami w te same miejsca. Wojciech Adamczyk.
15: Reżyser?
17: Serialu Rancha. I jeszcze z tekstem na podstawie tego, co napisał nasz wspaniały scenarzysta.
18: To się wróciło do tych samych klimatów, do tych samych obiektów i do tych samych ludzi.
15: Cezary Żak.
18: I do głowy mnie na przykład nie przychodziło, że my kiedykolwiek do tego wrócimy, a jednak wróciliśmy, no więc ekscytacja.
0: Zdjęcia do 6-odcinkowego 11 sezonu pod tytułem Rancho Zemsta Wiedźm na podstawie scenariusza Andrzeja Grębowicza potrwają do 20 sierpnia, a premiera jest zaplanowana na jesień. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu na Podkarpaciu, to po makabrycznym znalezisku. Prezydent Karol Nawrocki zwleka z odebraniem orderu Włodimirowi Załęskiemu. Znamy tego powód.
8: SK Rock. Raport.
7: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK Rock, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to co najmniej kilkanaście płodów. Ze szczegółami Mateusz Chłystun.
9: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
7: O tej sprawie piszemy też obszernie na SE.pl.
10: To jest raport.
7: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak, zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Włodimira Załęskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
11: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
12: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
11: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
12: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
11: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: O zastosowaniu dronów na polu walki dyskutowali wczoraj na poligonie w podwarszawskiej Zielonce ci, którzy je projektują i produkują, oraz żołnierze znający z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali tam głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, która dostarcza m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
13: Drony na początku zmieniły.

0: Pogoda.
1: No, rozwijaj się w tańcu teraz, Kądziu, rozwijaj się. Po prostu otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje, pogodynko.
2: Mów, że zimno, że pochmurno, no, że wiecznie.
1: Że wie, znaczy, że z zachodu, czy ze wschodu, czy z północy, czy z południa.
2: Że
1: jak
2: cieplej to będzie dopiero za tydzień.
1: No.
3: Podczas meczu otwarcia było bardzo gorąco i oni tam mają nawet przerwy na nawadnianie takie dodatkowe, jeżeli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata, bo te właśnie ruszyły. Ale o tym będzie czas porozmawiać. W tej chwili bardzo mocno w okolicach Rzeszowa i tam dalej na wschód. Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą.
2: Też miałem wczoraj burzę w pasie.
3: Od Gdańska
1: z Bobem?
3: Po Rzeszów z prawej strony kropić może właściwie wszędzie. Brzydko, jesienny deszcz, chłodno, nie fajnie.
2: Proszę państwa, a propos burzy w pasie, to dzisiaj mamy dzień fala, zatem do hymnu! Nie!

0: na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
1: To jest piątek, to są wolne wnioski, jak słychać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zrobiłeś mi dzień już od razu ten falafel. Ale ja nie wiedziałam, on ma takie rytmy w ogóle, że człowiek się aż wije w pasie właśnie.
1: Oczywiście, że tak. Michał Pokląkowski razem z nami. Dzień dobry, Michale, co u ciebie?
3: Dzień dobry, w raportach kąpielisko jako kość niezgody, to w Bydgoszczy.
2: Kość, kąpielisko,
3: Można
2: kość
3: połączyć.
2: W kąpielisku.
3: Czemu nie?
1: I tak, proszę Państwa, do 9:00.

0: Aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, że to budzik. Dzień dobry. To, no to już, macie włączone mikrofony, możecie mówić.
1: Nie, super, naprawdę, ja się bardzo cieszę, Wojtku, że wróciłeś, bo brakowało nam twojego twoich oparów absurdu.
0: No jasne.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj mamy wolne wnioski, można o wszystkim, ja bardzo chętnie, jeżeli można o wszystkim, to o Mistrzostwach Świata w piłce kopanej, bo pierwszy mój mundial, który obejrzałem naprawdę świadomie, to był mundial w Meksyku w roku 86. Normalnie mam déjà vu. Ten czas po prostu... koło zrobił i mamy znowuż mundial w Meksyku, oczywiście w Stanach i w Kanadzie też.
0: Ciekawe, ja z kolei też miałem takie swoje spostrzeżenie, które a jakże dorzucę w ramach wolnych wniosków, to jest pierwszy mój świadomy mundial, który mam absolutnie w nosie.
2: A to widzisz, ja też.
0: W ogóle totalnie nawet zapomniałem, że wczoraj był mecz otwarcia, że jakiekolwiek mecze się odbywają, kto gra, wiem tylko o tym, że niektórzy zawodnicy mają problem z wjechaniem do kraju, bo wizy, że jeden sędzia wyleciał z imprezy, bo też nie dostał wizy, że Donald Trump trzyma puchar w swoim gabinecie i nie wiadomo, czy go odda.
1: Ale to cudownie, Wojtek, witaj wreszcie w mojej bajce, że nie kompletnie masz na to wywalone i w ogóle nie wiesz, o co chodzi, to dokładnie tak jak ja.
2: To jest absolutnie prawda, bo ja też miałem trochę wywalone, jednak ten mecz otwarcia wczorajszy obejrzałem, no bo wiadomo, obowiązek od 86 roku.
1: Kto otwierał?
2: Mecz otwarcia otwierali gospodarze, czyli Meksyk, zagrał z RPA, poziom RPA tak niski, że polska reprezentacja tam być powinna, jak wiemy, jej nie ma.
0: Czyli oni mają jednak wyższy.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
3: 691-613-613.
0: Ale żeby nie było, to jest program, w którym Państwo możecie o wszystkim, więc zapraszamy serdecznie do Messengera, do telefonu i do nowości.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ach, i to jakich nowości mamy teraz na antenie, bardzo proszę. YouTube i utwór pod tytułem In Life.

0: Proszę Państwa, bo my samolubnie rozpoczęliśmy program od tego, co u nas, o tym, co myślimy o Mistrzostwach Świata, ale przecież zapomnieliśmy, że dzisiaj każdy z Państwa tutaj będzie gwiazdą, na przykład słuchacz i szatan.
1: Wpada szatan do kościoła. Ja pozabijam was. Nie, ogólnie jak to szatan, same złe rzeczy. Ludzie zaczęli uciekać, no w drugiej ławce siedzi taki starszy dziadek, no i sobie siedzi. No wszyscy uciekli, a szatan podchodzi. Dziadku, czy ty wiesz, kim jestem? No wiem. Czy ty się mnie nie boisz? No nie. A dlaczego? Synku, od 48 lat jestem żonaty z twoją siostrą.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
8: Reklama.

0: proszę Państwa, rozpoczęliśmy program narzekając na to, że ten mundial jakoś specjalnie nas nie obchodzi, no i Państwo idziecie w tę stronę, albo bronicie mundialu, albo to atakujecie, albo po prostu wyrażacie swoje zdanie.
1: Dajcie spokój z tym mundialem. Ja rozumiem dziennikarskiego obowiązku. Z szacunku dla tych, co w tam krają. Po co w to mieszać naszych, skoro od pół wieku już tam nie pasujemy?
0: No właśnie, więc wszystko się wyjaśniło.
2: No ja się nie interesuję mistrzostwami świata, chyba że chodzi o różnego rodzaju ciekawostki, takie jak na przykład maskotki, które symbolizują organizatorów. I teraz jeśli chodzi o te mistrzostwa, to jest tak, bielik amerykański ze Stanów Zjednoczonych, łoś z Kanady oraz jaguar z Meksyku. Ale to jest dosyć ciekawe, bo nieoczekiwanie turniej zyskał kolejną nieoficjalną maskotkę i stała się nim, uwaga, ambestoma meksykańska, znana jako Axolotl. I axolotl to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę, absolutnie uroczą. Zawsze miałem ochotę go pogilać. To jest drapieżny płaz, który występuje w okolicach miasta Meksyk. I do tego stopnia lubią tego axolotla, że jest on na muralach, na wagonach metra, doczekał się nawet rzeźb. Tyle tylko, że ten biedny axolotl w Meksyku nie ma się najlepiej, bo przez postępującą urbanizację jest go teraz jak na lekarstwo, jest trochę na wymarciu.
3: No właśnie, ale Wojtek zrobił... I ja tak samo w międzyczasie sprawdziliśmy sobie, jak wygląda ten płaz, o którym opowiadasz. Drodzy Państwo, to jest taka, no, taki brzydalek trochę, no niby
2: cudny.
3: Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
0: Wykapany kąciu!
4: 6 na 9. Esterok.

0: dobry, dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić moją ekipę ze szpitala Jantar z Rybackiej 44, oby dzisiaj szybko nam dzień zleciał. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie, oddajmy głos Michałowi Poklękowskiemu w raporcie SK Rock.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Włochy, szczególnie Polska, powinny zostać włączone do grupy europejskich mocarstw, które miałyby przewodzić ewentualnym rozmowom na wysokim szczeblu z Rosją na temat zakończenia wojny na Ukrainie, oświadczył prezydent Finlandii Alexander Stubb. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormus, a Stany Zjednoczone blokadę irańskich portów.
2: To jest raport.
3: Ostrzeżenia synoptyków sprawdziły się. Burze z ulewnym deszczem uderzyły przede wszystkim w zachodnią część Polski. Pojawił się również grad, między innymi w Wągrowcu. W sieci opublikowano nagranie rzeki Gradu, która płynęła tamtejszą ulicą. Z kolei w Świnoujściu doszło do lokalnych podtopień.
2: SK Rock Sport.
3: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. Korea Południowa z kolei 2-1 wygrała z Czechami. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: No nie, że Nothing, tylko Axolotl. Mówiliśmy o tym, że stał się nieoficjalną maskotką mundialu. Pokazałam chłopakom Axolotla w internecie i on jest rzeczywiście śliczny, ale jest też jednocześnie drapieżny, a ty mówiłeś, że on ma takie rączki. To okazuje się, że nie są rączki i mamy telefon w tej sprawie.
1: Mhm, proszę bardzo.
2: Kądziu, to nie są rączki w tym Axolocie, to są jego skrzela zewnętrzne, a jest to na tyle drapieżny płaz, że kiedyś jak kupiłam, mając małe akwarium, nowość, to zeżar mi wszystkie rybki. Tylko, że on nie gryzie, tylko pyka w całości. Nawet glonojada nie oszczędził.
0: No, ja go chciałam pogilać, ja bym nie połknął w całości.
1: No zobacz, niewiarygodna jednak, bo ta główka taka fajna, ładna, uśmiechnięta, rzekłbym tutaj faktycznie, te skrzela na zewnątrz wystają. Połyka w całości, 23 centymetry ma, no, szaleniec. No.
3: Zaglądamy do środka Axolotla, a tam...
4: Ryba płynie pod prąd, żywa ryba walczy z progami.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99, a wszystkie mrożone ryby panierowane, druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
9: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak, w Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania, szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
10: Reklama.

0: proszę.
1: No, proszę.
2: Teraz ciekawe, co tu się wydarzyło.
1: Damy radę. Teraz. Państwo dadzą radę, bo mamy dla was bilety na Kings of Leon na 17 czerwca w Łodzi. Wiecie, jakie jest miasto na U?
0: Łódź. No, dokładnie właśnie tak.
2: Dobre, kreatywne. Bardzo. Radio powinniście się zatrudnić.
0: Drodzy państwo, podwójne zaproszenia na ten koncert oczywiście czekają, ale mamy dla państwa też zadanie, które państwo musicie, no, jakby wypełnić i Messengerski Rok będzie do tego znakomitym miejscem.
3: Co można robić w Łodzi?
0: I tyle.
3: Takie brzmi pytanie. Każdy może sobie zinterpretować po swojemu. Zapraszamy do Messengera. Proszę się nagrywać. Tak do 10 sekund może, co?
0: Do 10 sekund. Tak. Dobrze, bardzo dobry pomysł.
3: Co można robić w Łodzi w 10 sekund?
4: Łódź.
3: A to już ten zespół, na który państwo możecie się wybrać w najbliższą środę.

0: Co można robić w Łodzi? O to Państwa pytamy a propos konkursu o bilety na Kings of Leon, ale jak tam i co tam nasze żarty przy Państwa sucharach?
1: Dlaczego blondynka zbiera plastikowe butelki w więzieniu? Myśli, że wyjdzie za kaucją.

0: No przyznać się, kto pod nosem nuci, wróci, Ola, co?
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: A przepraszam.
0: O, przepraszam.
3: Dziękuję.
0: Nie wiem, dlaczego się nie włączyło.
3: Ja wiem, że nie wiesz. Drodzy Państwo, to ja o zupełnie innych związkach. Sandra Kubicka zabraniała Baronowi utrzymywać relacji z Kasią Nast. Moja żona pozwala mi na spotkania ze wszystkimi moimi byłymi. Tylko jej nie mówcie, że mi pozwala.
0: Myślałem, że nie masz byłych.
4: Słuchajcie, ja mam za to dramat milionera Wojciecha Szczęsnego. Musi wstawać rano do pracy. To tak jak my, tylko nie za miliony.
0: O, trudno. Proszę Państwa, nie mam żadnego tytułu, tylko sam skleciłem tę wiadomość. Dziennikarskiego obowiązku obejrzałem i teraz Wam powiem. Cleo i Skolim nagrali wspólną piosenkę. Nazywa się Lubimy, a w teledysku mamy duże biusty, ubijanie masła, kiełbasę, Ferrari, Lamborghini, staniki podwieszane takie razem z pieniędzmi, dwa helikoptery, złote zegarki i panie z koła gospodyń, które stoją i klaszczą.
3: Znaczy Lubimy.
0: Słuchajcie, tak wygląda prawdziwa polska wieś.
1: To jest jakaś porażka.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
5: Łukasz Bąk.
6: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wołoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
5: Reklama. Rok Warszawa.
14: Ustawa o zakazie patostreamingu uchwalona przez Sejm. Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się już cieszyć ze zwycięstw na mundialu.
15: SK Rok. Raport.
14: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka, patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. Na miejscu jest nasz reporter Tomek Widak.
16: Tak, jestem, dzień dobry.
14: Witaj, co się teraz tam dzieje? Czy na miejscu wciąż pracują służby?
16: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledcze. Za mną widać policyjne taśmy.
2: służby i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
14: Nasz reporter będzie dziś dopytywał o szczegóły.
15: To jest raport.
14: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona karę za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują między innymi czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
16: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
17: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
16: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
14: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0. W zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa z kolei była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gębiewski.
18: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocy

0: Kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
1: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
0: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
2: W sieci pojawiła się także petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie inwestycji.
3: Do Bydgoszczy będę jeździła, tu nie będę kupował.
4: Pogoda.
5: Petycja to jest ładne imię dla córki, prawda?
6: Oczywiście, że tak. Ty, Asia, to byś mogła nadawać te imiona, bo już wiem, że się Bitcoin podobał, tak. I petycja i takie inne tam.
5: Bitcoin to był góralski.
6: Tak.
5: Ewidentnie pasuje.
6: Jest, można go sprzedać. Kądziu, jaka pogoda?
7: Pogoda i mierzeńskie, Asia. Jak byś to złożyła do kupy?
5: Pogoda.
7: Zawsze? Pogoda ziętarska.
5: Pogoda
6: jak
5: ziętarska.
6: Jak to powiedzieć, że brzydka?
7: Tak, a tu pogoda olszewski, żeby nie było, drodzy państwo, pada sobie i padać może na razie na wschodzie naszego pięknego kraju raju. Później tak naprawdę przez cały dzień małe burza, do tego wszystkiego opady deszczu mogą się przetoczyć przez cały nasz piękny kraj raj, czyli właściwie pokropić może w każdym momencie dnia, właściwie wszędzie. Do tego wszystkiego maksymalna temperatura dzisiaj, niech no zerknę. No dobra, będzie jakieś takie marne 19 w Kielcach, w Warszawie 20, w Łodzi 19, w Bydgoszczy 19.
5: Co to znaczy małe burze?
7: No takie krótkotrwałe burze.
5: Takie pstęk, pstęk?
7: Tak, tak, właśnie.
5: Dobra.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, olszewski, góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
6: To zabawne, że dziś narzekamy, że w weekend będzie 19, a za tydzień będziemy narzekali, że 34. No
5: ja
6: bo
5: nie
6: nam
5: będę narzekać. Jeżeli będę narzekać, to możecie mnie, nie wiem co.
6: Ja będę, nie ma problemu.
5: Strzelić z mgłunki od majtek.
6: O, dobry pomysł. A co u państwa? To są wolne wnioski, zapraszamy. Michale, to u ciebie?
2: Jutro wielkie cięcie włosów w Piotrkowie Trybunalskim. O tym raportach.
6: A ten wolę strzelać z gumki od majtek.

0: I co tam tak się knujecie pod nosem?
1: Mówię, ale co, ale co, no ale to, nie, nie, to, nie, wiesz, nie, ale suchar na pewno.
2: Wydawało
1: jakiś,
2: mi się,
1: nie?
2: Że jak program realizują i współprowadzą trzy osoby, to ustalają między sobą to, co się będzie działo, a Wojtas mówi, że zobaczcie, co będzie się działo, uwaga.
1: Bo widzisz, jest piątek i na tym polega piątek, że nikt z nikim niczego nie konsultuje i wszystko dzieje się na absolutnym spontanie. Jedno, czego na pewno nie brakuje, co mnie mega cieszy i ja tego bardzo dzisiaj potrzebuję, bo za oknem szaro buro, powiedziałeś, małe burze będą. Suchary są potrzebne,
0: no właśnie,
1: do
0: proszę
1: życia.
0: Bardzo, no? Proszę bardzo.
3: Gdzie elektryk magazynuje prąd? Napięcie.
0: To ładne. Wspominaliśmy
1: tak.
0: Państwu, że cały czas rozdajemy bilety do Łodzi na koncert zespołu Kings of Leon, prawda?
4: Tak.
0: I ten konkurs cały czas trwa, wystarczy nam powiedzieć, co można robić w Łodzi, ale też Państwo łączycie sobie ten temat z dniem sucharka właśnie.
5: Wchodzi nietrzeźwy facet do taksówki i mówi, poproszę pod Pałac Kultury. Halo, panie, ale jesteśmy w Łodzi. No to wiosłuj pan.
0: Na to czekaliśmy.
6: Hej, hej, hej!
7: Hej, hej, hej!
6: Dobry dzień!
7: Dobry dzień! Jak niedobry to was dzień!
8: Eskarok. Ten kawałek.
9: Ten kawałek.
8: Dobrze rokuje.
1: No i bardzo dobrze, że dobrze rokuje, bo to też nam jest potrzebne do życia. Evanescence i Who Will You Follow?

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak,
7: w Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
0: Reklama.

0: Lombard za nami, a proszę Państwa, przed nami ostatnia szansa w tym tygodniu na zdobycie biletów na koncert zespołu Kings of Leon. No i dziś tak od czapy sobie wymyśliliśmy konkurs, w którym pytanie brzmi...
1: Czekaj, bo ja mam zapisane
2: co
1: gdzieś tu.
2: Co można robić w Łodzi?
3: Bardzo dobrze, proszę, że jest Joanna.
0: No, no i właśnie. I jak się telefon rozwiązał, to uwaga.
4: Na wygnaniu w mieście Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi.
0: Dalej.
5: W Łodzi nie o to chodzi, by robić pranie. Lepiej się wybrać ze School Rock na Kings of Leon granie.
2: O, bardzo kreatywny wierszyk.
0: Wiersz biały, proszę bardzo.
6: W Łodzi można liczyć cegły i sprawdzać, czy się nie powtarzają.
2: Matko, to do śmierci.
0: Jest takie zadanie.
7: W Łodzi można łowić ryby.
0: Proste?
3: Najprostsze.
0: Prawdziwe? Uwaga, jeszcze dalej.
8: Co można robić w Łodzi? Otóż w Łodzi można wiosłować.
0: I na koniec tego wejścia...
9: W Łodzi można sikać przez burtę.
3: No tak, tylko że starzy żeglarze doskonale wiedzą, że nie wolno tego robić pod wiatr.
2: No i wam łatwiej, chłopaki.
3: Znaczy ja wiem.
0: Kto jeszcze z Państwa? Co można robić w Łodzi?
1: Jeszcze?
10: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: Spokojnie, Kondziu, wszystko zgra.

0: Równo 7.30 na zegarach. Dzisiaj rozmawialiśmy razem z Państwem m.in. o Mundialu i o tym, że jakoś nas za bardzo nie obchodzi. Zresztą Państwo macie też swoje spostrzeżenie na ten temat.
1: Odnośnie Mistrzostw Świata, raz, że pora jest jaka jest i nikt normalny o tej porze nie ogląda, bo raczej śpi. Dwa, przecież wiadomo, że Ameryka zostanie Mistrzem Świata. Wystarczy, że tylko wyjdą z grupy, potem Donek wszystkich deportuje i voila, Ameryka Mistrzem Świata.
0: Niby żart, a nie do końca. Między innymi o Mistrzostwa Świata w raporcie Eski Rok.
2: SK Rok. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Piątek minie w Polsce pod znakiem opadów deszczu i burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla powiatów w 6 województwach. Dotyczyć ono będzie części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz w całości lubelskiego. W całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska po tym, jak samolot izraelskich linii lotniczych nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego, przekazał premier Węgier. Na szczęście incydent okazał się nieporozumieniem i wszystko zostało wyjaśnione.
2: To jest raport.
3: Siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, przekazała agencja Reutera. Powołując się na informację uzyskaną od przedstawiciela amerykańskich władz, nie poinformowano, które jednostki były atakowane, ani też dokąd zmierzały.
2: SK Rok. Sport.
3: Dwa mecze piłkarskich Mistrzostw Świata już za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy przegrywali 0-1, ale zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi. W końcówce meczu ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Don't Stop Me Now to jest właśnie to, o co ja bardzo proszę wszystkich słuchaczy w kontekście sucharów, bo suchary są potrzebne w piątek. Wygląda
1: przychodzi jak. Policja, przychodzi policja.
2: Poczekaj, jeszcze raz zapowiedz ładnie, bo ci zepsułem wejście.
0: Wyglądam ich jak kaniacz dżu.
2: O, właśnie.
1: Przychodzi policja do Angeliny Jolie w sprawie tego, że utopił się Brad Pitt. I mówią do niej tak. Pitbull.
3: Telefon zaufania Eski Rock 691 613 613.

0: proszę Państwa, ja Państwu zdradzę, że Asia i Konrad są wielce zachwyceni pomysłem tego, żeby zrobić konkurs, w którym pytamy o to, co można robić w Łodzi, bo dostajemy mnóstwo dobrego kontentu.
1: Mnóstwo, jak to, się mówi. To prawda. Nic innego nie robimy, tylko słuchamy tego, co można robić w Łodzi, a naprawdę Państwa wyobraźnia jest nieograniczona.
2: To oczywiście bardzo cieszy, drodzy Państwo, że jesteście tam Państwo tłumnie po tej drugiej stronie, no ale ja bym przy 6600 telefonie już zrezygnował. No a tu jednak.
0: A tu nie, a tu dalej. No to proszę bardzo, odtwarzamy, słuchamy.
3: W Łodzi można pływać łodzią podwodną, a z żaglówki lejąc z wiatrem idziesz na łatwiznę. Pozdro.
0: Pozdrawiamy wszystkich żeglujących.
4: W Łodzi można studiować.
0: Można, tylko o. Po co?
5: Co można robić w Łodzi? Tam pierwszy raz zapaliłem jointa. Tam zgubiłem się w uliczkach, bo to nie jest tylko Piotrowska. Tam można robić wszystko. Naprawdę.
0: Halo, policja? Przekazać adres?
6: W Łodzi można nakręcić film, jak to mawiał klasyk, po prostu o facecie w łódce. Pozdrawiam.
0: No dobra, ale zwycięzca może być tylko jeden, prawda?
2: Prawda.
0: Znaczy właściwie dwie osoby dostają bilet, ale jedna osoba wygrywa. Proszę Państwa, do finału zmierzamy razem z tym słuchaczem.
7: Chciałem poinformować w ciągu 10 sekund, że w Łodzi można się przesiąść na przykład do koniec pola.
1: Jasno, klarownie i konkretnie.
0: Pan Adam w koniec polu się przesiada i jedzie do Łodzi na koncert King of Leon. Dziękujemy bardzo.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowy Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Reklama.

propos sucharów dnia dzisiejszego, to idzie sobie Shaggy przez miasto, nagle patrzy płaczące dziecko. Dziecko, co się stało? Upękła mi drewniana rurka. A mi stalowa lowa.

0: No, drodzy Państwo, jeżeli zgłodnieliście, a mam nadzieję, że tak, no to Aśka jak zwykle przygotowała zestaw takiego dania obiadowego i nie tylko zresztą, że paluchy lizać. Dawaj.
1: O, ja dzisiaj sobie chyba rzeczywiście trzasnę dobrego burgera, bo Time Out przygotował listę 10 najlepszych burgerów na świecie, wspierając się opiniami użytkowników Google i sprawdzając, wysyłając swoich ekspertów. Miejsce pierwsze. Wagyu na grillu, czyli Smashed Things w Tokio. Mhm. Cieniutkie, chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku kotlety, serwowane z cebulą i autorskim sosem i amerykańskim cheddarem. Numer dwa. Zunoi Wagyu Burgers w Kapsztadzie z miejscem pochodzącym z własnej farmy.
2: Z czym?
1: No i uwaga.
2: Ale w ogóle co za nazwy?
1: Trzecie miejsce. Nolita w Madrycie. Tam każdego dnia powstaje zaledwie 11 burgerów i za 22 euro dostaje się kanapkę z sezonowaną wołowiną, z grujerem, autorskim z sosem i jest tam też relish z pipary. Ja się chciałam was zapytać, co to jest relish z pipary.
2: No właśnie trudno stwierdzić, bo większość rodzin zjada przy zgaszonym świetle. 6 na 9.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czas na tytuły, których byśmy się nie powstydzili. I słuchajcie, tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Super Expressie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty. I mamy tytuł. Torbiczka poszła z torbami. To przecież tak ja bym pisał.
2: Góralski poszedł w góry.
3: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tam nie dorabia.
2: Zięciarska wyszła za zięcia.
0: To jest jakaś porażka.
1: Koniec, nie ma co tego drążyć dalej.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
12: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa. Generał Ireneusz Nowak przejął formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Podróże dyliżansami były prawdziwym koszmarem dla pasażerów, przekonują brytyjscy badacze.
1: SK Rock. Raport.
0: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem, które wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki, to co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
2: Jeszcze mówią o tym.
3: Ale co mówią, proszę pana?
2: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
3: A ma pan informację, ile tych płodów było?
2: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Czy połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
3: No, podobno tak. Jakaś patomorfolog? Ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
2: Przykra sprawa.
0: Rozmawiał nasz reporter Tomek Widak. Policja wciąż nie udziela informacji, głos śledczych najpewniej po południu.
1: To jest raport.
0: Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłysto. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
4: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
5: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
4: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi Sił Zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
6: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
4: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze ciekawe odkrycie na koniec. Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie. Miały więc niewiele wspólnego z romantyczną wizją pokazywaną na przykład w filmach, przekonują brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Exeter w swoim najnowszym opracowaniu na ten temat. Badacze twierdzą, że dla wielu taka podróż dyliżansem to było, tu cytat, trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg, które przy dobrej pogodzie były nierówne i wyboiste, a przy złej niebezpieczne i przyprawiające o mdłości. Zdaniem naukowców dyliżanse w dawnych czasach miały bardzo częste i nieplanowane przystanki, tylko po to, żeby umęczeni pasażerowie mogli spokojnie zwrócić treść pokarmową.
3: Michał Poklonkowski zwrócił moją uwagę tą wiadomością.
7: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
3: A te pluskwy to są najgorsze.
0: I ta treść pokarmowa też w sumie jest ciekawa.
3: Dobra, i do pokarmy.

0: rok.
1: Eska Rok to jedyna stacja radiowa, gdzie zaczynamy od mundiala, a kończymy na pluskwach w pociągach i w dyliżansach. Ale co jeszcze nas dzisiaj spotka?
2: Dyliżans to też jest bardzo ładne imię dla syna.
3: Dzisiaj, drodzy Państwo, What the Friday nas spotka, czyli będziemy dla Państwa mieli prezent w wysokości 1000 zł na wydanie na prezent marzeń.
1: What the Michał, co u Ciebie jeszcze, Michał?
4: Obiecuję, że już nie będzie żadnych historii z dyliżansami.
1: A szkoda.
4: To mogę powiedzieć.
2: Szkoda.
1: Bo chcielibyśmy...

0: 15 po 8 jeny.
1: Jeny to taka waluta.
0: To prawda, to prawda. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Ja miałem takie spostrzeżenie w tym tygodniu, dosyć niezbyt szybko się zorientowałem, ale jednak, kiedy człowiek dostaje jakąś nową rolę życiową, na przykład zostaje rodzicem, to nagle odkrywa, że na świecie istnieje mnóstwo rzeczy, o których wcześniej nie miał pojęcia. Jak na przykład na stacjach benzynowych są to pokoje dla dzieci, jak takie rzeczy jak laktator, jak w ogóle cały osprzęt do tego wszystkiego.
2: Ja myślałam, że ty odkryłeś pralkę.
0: Też, też. To, nagle się okazało, że ona sama się nie włącza, nie włącza i nie składa ubrań.
2: Ale mój tata nie potrafi włączyć pralki do dziś, naprawdę.
1: Znaczy przyznam bez bicia, że też robię to jakoś ultra rzadko. Odkryłem za to suszarkę, zresztą pan Wojtek też odkrył suszarkę swojego czasu, bo jak się okazuje, te rzeczy można wysuszyć szybciej, za oczywiście trochę więcej pieniędzy, wiadomo, prąd i inne tego typu rzeczy, ale po prostu wyciągasz z suszarki już suchuteńkie, a nie trzeba rozwieszać na jakichś tam, nie wiem, drabinkach
2: i tak dalej. To prawda, jest trzy numery mniejsze czasami, ale to nie szkodzi.
0: A. To prawda, odkryłem też, że fotel to świetna szafa. A państwo?
3: Artysta, prezenter pogody na głodowej emeryturze postanawia dorobić i zatrudnia się w zakładzie szkolenia BHP. Komisja dwuosobowa i oto taka rozmowa. No powiedzcie, co żeście całe życie robili, jak się nazywacie? Ja? No pan. Ja Skolim, Maści Józek, Bac, następny tryner. My ty z całe życie Skolim i Skolim, a wypadki tak się zdarzają.
4: Nie rozumiem.
5: To ja.
6: Telefon zaufania Eskirok.
5: Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
6: 691-613-613.
7: Pędzę do ciebie światłowodem.
8: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No nic dziwnego, że młody nie rozumie, bo przecież z Colin to ten, co śpiewa, że temperatura jest pijana.
2: Bardzo dobrze, że my gramy zupełnie inne numery, czyli Nothing But Thieves i Evolution.
1: Mów za siebie.

0: Piątek to taki dzień, kiedy z jednej strony już wszyscy odliczają czas do końca pracy, do tego, żeby sobie usiąść w ogrodzie, czy też na balkonie i zacząć odpoczywać, ale u nas to zawsze jest piątek pełen pracy i nagród.
1: Mamy dla was 1000 złotych.
2: Tak.
1: Ale to jest fajne, naprawdę, ja się bardzo cieszę. Był taki moment, że nie bywałam w piątki w pracy. A teraz już jestem i znowu mam tę radość.
2: Widzisz, tak, wiesz co, traciłaś tak naprawdę, drodzy państwo, 1000 złotych do wydania na prezent marzeń. Możecie zrobić fajny, odjechany piątek swojemu znajomemu, koledze, koleżance, żonie, nie wiem, dziecku, bratu, siostrze. Tam tylko macie ochotę. Nam na przykład tak dokładnie.
1: Też można.
0: Ale można też sobie. wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek? Już za kilkanaście minut do kogoś dzwonimy.
3: What the Friday. What the Friday. W SC Rock. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arcadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Jestem.
1: Proszę Państwa, chciałem tylko Państwu pokazać, jak moi koledzy po prostu w pracy się obijają.
2: Jak to się obijają? Ten siedzi ze słuchawkami w uszach i montuje różne dziwne rzeczy. Ja na przykład jeszcze tu kończę Sarek Wiejski. To są ważne sprawy.
3: Tak, ja tak zasuwam po prostu, jak wiesz, no. Nie ma czasu załadować do tej taczki, dlatego zasuwam z pustą.
1: Tak, nie mam czasu, bo oglądam seriale. Już taki był artysta, który tym śpiewał. Proszę Państwa, przypominamy, cały czas trwa zgłoszenia do konkursu What the Friday wtf.sk.pl. Komisja konkursowa już nie może się doczekać, żeby do kogoś z Państwa oddzwonić. Czekamy na Was.

0: Punktualnie 8:30 na zegarach, a to oznacza, że Michał Poklękowski jest już w pogotowiu z raportem SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nad Gdańskiem, Warszawą i też Krakowem odbędą się dziś uroczyste przeloty myśliwców F-35, a to w ramach rajdu pod nazwą Powitanie z Polską. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról komisarza Karelickiego w Wabanku, profesora Wiktora Kupelweisera w Seksmisji oraz Kazimierza Lulewicza w serialu Boża Podszewka.
1: To jest raport.
2: W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za leczenie planowe Polaków w innych krajach Unii Europejskiej prawie 53 miliony złotych. Za granicą pacjenci najczęściej poddają się zabiegom usunięcia zaćmy i z zakresu stomatologii, informuje dziś Rzeczpospolita. Głównym kierunkiem turystyki zdrowotnej Polek i Polaków są Czechy.
1: SK Rock Sport.
2: Po dwóch meczach w Meksyku dziś w nocy inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 Kanada w Toronto podejmie Bośnię i Hercegowinę. O 3:00 w nocy USA na stadionie w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem. Dziś też trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik dwumeczu.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Proszę Państwa, dzisiaj trochę o Łodzi sobie rozmawialiśmy i jak się okazuje, cały czas ta Łódź jakoś tak przy Państwu pozostaje.
1: Cześć, i mam dzisiaj dla Was takiego słucharka. Jak zatopić Łódź podwodną pełną blondynek? Zapukać do drzwi.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy dzwonimy do jednego albo jednej z Was i rozmawiamy sobie o tym, komu i dlaczego należy się odjechany piątek. Sami jesteśmy ciekawi, do kogo dzisiaj się dodzwonimy. Albo się nie dodzwonimy.
3: Albo się nie dodzwonimy. No ale damy radę chyba, no.
4: Tak, słucham.
3: Halo.
2: Dzień dobry, czy to Radosław?
4: Tak, tak.
2: Gdzie jesteśmy, w jakim mieście?
4: Żagań.
2: O, czyli województwo lubuskie.
4: Tak.
2: Pozdrawiamy Żagań. Radosławie, opowiadaj nam, dlaczego i komu chcesz zrobić dzisiaj odjechany piątek?
4: Chciałbym zrobić odjechany piątek dla mojej żony, bo dzisiaj ją będę odbierał ze szpitala, z porodówki. Mhm. Bo w poniedziałek zostałem w szczęśliwym statusie.
5: Wow, super ekstra. Także dzisiaj żona odbiera z porodówki i od razu jakiś rajd terenowy jej zafunduje pojutrze.
2: Pięknie, słuchaj. Jak dziecko będzie miało na imię?
4: Klara.
3: Pięknie. Słuchaj, ale to zdecydowanie myślę, że żonie w związku z tym należy się jakiś dobry masaż, jakieś dobre spa,
4: pewnie.
3: Prawda? No.
4: Pewnie właśnie chcę ją zabrać do jakiegoś spa, żeby tam jej zrobili taki masaż relaksujący.
3: Tak, bo jak zrobisz przejażdżkę Monster Truckiem, to może być ciężko.
4: Tak.
2: To jest tak, że na początku się mówi o spa, a potem interesuje cię tylko spanie. Tak. To tak z doświadczenia mówię, że
5: wyśpijcie się jeszcze, póki czas naprawdę, i ty i żona.
2: Najlepsza porada, no najlepsza. Wyśpijcie się zawczasu.
3: Można pospać na masażu.
2: Radosławie, gratulujemy tobie, twojej żonie i waszemu pięknemu dziecku i życzymy wszystkiego pięknego. Dziękuję ci bardzo.
4: Dziękuję, pozdrawiam całe radio.
2: Hej, hej, pozdrawiamy Żagań. Hej.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: I jeszcze dla Radosława.
6: Baby. Gdzie jest Bombas? Tu jest!
7: Baby. Eskarok. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga. Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
13: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

you doing now? I hope you're feeling happy now.

0: Drodzy Państwo, Weekend DJ, jeżeli macie jakieś plany spędzenia tego czasu wolnego na zewnątrz, rowery, spacery, to nawet nie próbujcie, bo podobno dorosłym to już się w ogóle nie chce wychodzić na zewnątrz.
1: No, ale ja mam naprawdę niepokojące informacje. Coraz więcej dorosłych ogranicza czas spędzany na świeżym powietrzu. I to według ekspertów może wpływać oczywiście, że na zdrowie psychiczne, oczywiście, że na poziom energii i relacje społeczne. To są badania The Wildlife Trust i wykazały, że połowa dorosłych mieszkańców akurat Wielkiej Brytanii przebywa na łonie natury mniej niż 3 godziny tygodniowo.
2: Co ty mówisz?
1: Tygodniowo.
2: Naprawdę?
1: Tak, a przeszkodami mówią, że są brak czasu i ograniczony dostęp do terenów zielonych na tym właśnie łonie natury.
2: Kądziu, a ty kiedy ostatnio byłeś na łonie?
0: Łona to taki raper.
3: 6 na 9. 6 na 9. SC Rock.

Ej no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: No, zawsze przychodzi ten moment, którego strasznie nie lubimy, po prostu nie możemy go zdzierżyć, czyli koniec programu.
1: Boże, Gądziu, naprawdę sobie, ty naprawdę się najadłeś tego reliszu z pipary dzisiaj, wiesz?
0: Może jeszcze słuchaczka uratuje na koniec poziom tegoż programu.
2: A czy wy wiecie, jak nazywa się duża osa? Bigos!
0: No, nie uratowała. Nie, dziękujemy. Dobrego dnia, pa, pa.
3: To było 6 na 9 w SROK.
4: Gotta move out. Keep him at bay.
3: Autopromocja. Melina w SROK.
5: Abelard Giza.
6: Zostajesz do obsługi człowieka, istotę, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? Kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
3: Reklama.
18: Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na jednej z posesji. Trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Dziś w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu.
14: SK Rock. Raport.
18: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
19: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
14: To jest raport.
18: To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Dziś trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
20: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
21: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
20: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
18: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11.00 w Łasku. Dziś w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Pakt o Migracji i Azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów Paktu Migracyjnego, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni.
14: Słuchacie raportu w SCRO.
18: Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji oraz elementów technologicznych. To w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4.00 nad ranem pojawił się ogień. Na miejscu pracuje 6 zastępów strażaków.
22: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
18: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin.
9: Pogoda.
18: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.
9: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: bardzo mnie ciekawi, czy mieli w głowach po tych zmianach w drugą stronę, innych niż te, które opisują w piosence Wind of Change, czy nie mieli w głowie napisania innej piosenki o wietrze wiejącym, tym razem w twarz. No niestety. Skorpion, 12 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry, 12 dzień czerwca w kalendarzu. No dobrze, rozsiadam się wygodnie, a jeszcze kawę trzeba i zrobić, bo jednak ten poranek był u mnie bardzo intensywny, przyda się energii. Trochę. A Państwu zapewnię do 12 kultowe historie. Ale zanim przejdziemy do przeszłości...
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bardzo obiecujący młody artysta. Warto na niego zwrócić uwagę. Tu może być naprawdę w przyszłości co opowiadać. Paul McCartney. Niech Państwo sobie zapiszą to imię i nazwisko. Come Insights.

0: Słuchacie tego młodego, obiecującego Paula McCartneya. Przed chwilą jeden ze słuchaczy pisze, że widzę, że piątkowe suchary są dzisiaj także po dziewiątej. Coś jest na rzeczy. Don't Look Back in Anger to Oasis, ci, którzy mieli być, czy byli nazywani nowymi The Beatles. No to teraz sprawdźmy, jak brzmią ci starzy.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jest powód do tego, by ich zagrać. 61 lat temu, żyjąca oczywiście wtedy i mająca się w dobrej formie, królowa Anglii Elżbieta II wręczała im Order Imperium Brytyjskiego. To ta pamiętna impreza, na której chłopcy mieli w czasie oczekiwania na królową wyskoczyć do kibelka na skręta. Choć potem zaprzeczali. George mówił, że podczas ceremonii wcale nie palili marihuany, czekali na wywołanie, stojąc w wielkiej kolejce setkami ludzi, byli tak zdenerwowani, że poszli do toalety. A tam palili papierosy, zwykłe, nieśmieszne, bo jak mówił George, byli wtedy wszyscy palaczami. A wracając do orderu, to przyznawano go do tych lat 60., do tego wydarzenia wyłącznie bohaterom wojennym albo szanowanym osobom publicznym. No i wielu wcześniej odznaczonych odesłało swoje ordery, a jeden z nich miał oświadczyć, że brytyjska rodzina królewska uznała, że jest na tym samym poziomie co banda wulgarnych tempaków.

0: Oj, nie byli zadowoleni producenci koncertu MTV Unplugged, jaki dała na tej stacji telewizyjnej właśnie ta grupa Nirvana, bo zamiast grać swoje wtedy wielkie przeboje, panowie raczej sięgali po te mniej znane i covery. Ale dzięki temu mamy koncertową wersję piosenki Davida Bowiego, The Man Who Sold the World. I to Nirvana, a za nami jeszcze inne zespoły, a przed nami to, o Boże, będzie tego naprawdę mnóstwo. Wspominałem już dzisiaj o narkotykach, no to ten temat jeszcze pociągniemy przed godziną 10:00, ale najpierw zagrają Kult.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: Reklama.
15: Eszka Rock. Radar.
16: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już w lipcu na rynku ukaże się kolejny studyjny album formacji The Rolling Stones, zatytułowany Foreign Tongues. Tymczasem legendarna grupa poinformowała, że połączyła siły z komiksowym gigantem, czyli z Marvelem. Wspólnie przygotowali kolekcjonerską serię winyli nowej, jeszcze niewydanej płyty. Czego po tej współpracy mogą spodziewać się fani? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
15: Eskarok Radar.
17: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
18: This is Anthony Kiedis of
19: the Red Hot Chili Peppers
18: and Flea, inviting you to keep it tuned
20: right here

dziewczyna bez zęba na przecie, czyli zespół Kult w Esteroch. Wspominałem zespół The Beatles w kontekście śmiesznych papierosków, które mieli palić w toalecie pałacu, w którym czekali na ordery przyznawane przez Elżbietę II. Teraz też będzie o nich, choć bohaterem będzie inny muzyk. Równiuteńko 60 lat temu, po zakupie marihuany od tajnego policjanta udającego ucznia w szkole średniej, niejaki Steven Tallarico został aresztowany i oskarżony o posiadanie narkotyków. No i dostał roczny okres próbny i był oznaczony jako młodzieńczy przestępca. No, to co zrobił ten młody człowiek? No, starał się. Przez rok nie pił, nie palił. Nie no, żartuję. Palił i pił, ale już w lesie i na tyłach rodzinnego domu. Ale już więcej złapać się nie dał. Potem przyznawał, że pić jeszcze więcej mu się zdarzało, a marihuana stała się najlżejszym z narkotyków, jakie zażywał. No, ale to już w czasach, gdy młodzieniec Tallarico później został Stevenem Tylerem i stworzył ten zespół Aerosmith.

0: Journey, ich Don't Stop Believing. No dobrze, 10 przed nami, czyli raport Eski Rock. Po nim wrócimy do muzy, grając panów, którzy niedawno grali 2 koncerty w Polsce. Może państwo byli. Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: W jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Jedyny więc Sleeping and Living.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
6: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Reklama.
14: Myśliwce F-35 zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot tych maszyn. Prezydent USA ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormus.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem, na naszym niebie trwa właśnie uroczysty przelot tych maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią czy Krakowem. Kulminacją dnia będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
0: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
15: To jest raport.
14: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę Ormus. Wiceprezydent J.D. Vance, według zapowiedzi Trumpa, ma wziąć udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie zostanie ono podpisane w Europie, a co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Jutro od 11:00 odlotowa impreza na lotnisku w Babimoście. Czwarty światowy zlot śmigłowców będzie zwieńczeniem śmigłowcowego Pucharu Świata. Na niebie latać będą najlepsze maszyny, ale to nie wszystko, zapowiada Serafina Ogończyk-Mąkowska, prezes Aeroklubu Polski.
13: Statyczne śmigłowców wojskowych, cywilnych, no i takim naprawdę rarytasem będzie pierwsza publiczna prezentacja śmigłowca Apache z polską szachownicą. Będą koncerty w ramach dni Babimostu do godziny 24. Część lotniskowa otwarta do godziny 18.
14: Wstęp na imprezę jest wolny.
16: Eskarok Biznes.
14: Inspekcja handlowa wykryła niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny w niektórych modelach rowerków i hulajnóg dziecięcych. Poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skontrolowano też niektóre modele kasków, ale te przeszły badania pozytywnie. Orlen podniósł dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 54 zł, benzyny Super Plus 98 o 34, a oleju napędowego EcoDiesel o 29 za metr sześcienny. Poprzednio, czyli wczoraj w hurcie Orlenu, benzyna Euro Super 95 zdrożała, a benzyna Super Plus 98 i olej napędowy EcoDiesel staniały. Mundial w 2026 roku szacunkowo ma kosztować około 14 miliardów dolarów, z czego 11 pokryją Stany Zjednoczone, co oznacza, że będą to trzecie najdroższe mistrzostwa świata w piłce nożnej w historii, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem Instytutu organizacja mundialu staje się zbyt kosztowna dla jednego państwa. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,67 zł. Euro jest wyceniane na 4,24 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,92 zł.
16: Pogoda.
14: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.
16: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 14 minut po 10. To mniej więcej o tej porze mieli przelatywać nad Warszawą piloci swoich nowych F-35. Widzą coś Państwo na niebie? No ja tu nic nie widzę na niebie, bo pozdrawiam Państwa serdecznie z Poznania. I to jest ten moment, kiedy żałuję, że nie ma mnie w stolicy. Proszę podnosić dzisiaj wysoko głowy, bo lecą te samoloty. W Gdańsku już były, wzdłuż Wisły poruszają się na południe aż do Krakowa i teraz miały przelatywać, może właśnie to robią, nad Warszawą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak byłem małym chłopcem, to krzyczałem do pilotów: panie pilocie, ma pan dziurę w samolocie. Ale w tym wolałbym, żeby żadnych dziur nie było. Nowy singiel Muse.

0: Roxanne i The Police w ST Rock. Czas na wspomnienie pewnej dziewczyny, no raczej już pani, przepraszam, nie dziewczyny, pani, która ma dziś urodziny.
1: Kultowe historie w ST Rock.
0: Ale ponieważ jestem gentlemanem, a pani już trochę lat ma, to ile ma lat, wprost nie powiem. Żeby nie było, że jestem nieelegancki. Mogę podpowiedzieć tym, którzy chcieliby trochę pogłówkować, że kiedy wychodziła na rynek ta piosenka, ten singiel w roku 97, to Meredith Brooks miała wtedy 39 lat.

0: Jedną z najtrudniejszych rzeczy, kiedy człowiek szykuje się do wywiadów, jest znalezienie takich pytań, których artysta mógł nie słyszeć jeszcze wcześniej lub słyszy je rzadziej od innych. No bo kiedy taki Wilewal jest pytany o powrót zespołu HIM, no to ma już pewnie tych pytań po dziurki w nosie. Wspominałem kilka dni temu o tym, że gdzieś wyczytałem, że jest szansa, ale to nie jest tak do końca. On co prawda powiedział takie słowa jak tęsknię za nimi, to moi bracia. To było piękne, że na samym końcu się nie pozabijaliśmy, ani nie zaczęliśmy podróżować oddzielnymi limuzynami, ale podkreślał w wywiadzie, że jednak rozpad grupy był końcem ich wspólnej wizji artystycznej. Więc chyba raczej nie ma co marzyć.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
6: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
18: We are Måneskin.
19: I'm Young Blood.
20: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
21: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Killer Queen, zespół Queen w Esce Rock. A teraz przenosimy się do Anglii i będziemy na chwilę myślami na festiwalu Bonnaroo, gdzie w 2009 roku, dokładnie 12 czerwca, występowała grupa Beastie Boys. Koncert jak koncert, ktoś powie. Dlaczego go wspominamy? Bo niedługo po nim u Adama Jołka zdiagnozowano raka. No i te kilkanaście lat temu artysta z rodziną cieszył się jednak w wydanym oświadczeniu, pisząc tak. Na szczęście rak został zdiagnozowany we wczesnej fazie rozwoju i po kuracji wrócę do pełni sił. Ale z tego powodu, z powodu tej walki, wtedy Beastie Boys musieli przesunąć promocję nowego albumu i trasę koncertową. Bo, jak pisał dalej Adam, potrzebuje trochę czasu, by się wykurować. Ale potem wydamy płytę i zagramy koncert. No ale zmarł 3 lata później, a ten koncert, te 17 lat temu, o którym tu wspominałem, okazał się być ostatnim w pełnym składzie. Beastie Boys. No Sleep Till Brooklyn. No!

0: tamtych czasach człowiek młody czasem marzył, by mieć papiery z takiego zamkniętego oddziału, bo one mogły sprawić, że nie trafiało się do służby wojskowej, do WOJA, do LWP, które wtedy było zupełnie innym wojskiem niż to teraz. I teraz to za moment, oddział zamknięty już skończył, a my zaczniemy razem z panem Michałem słuchać, pan Michał będzie czytał, ja będę słuchać, państwo razem z nami, najświeższych doniesień z kraju i ze świata w raporcie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Castorama. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
8: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
9: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
14: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
15: Reklama.
16: Dużo hałasu, no i też moc wzruszeń. Myśliwce F-35 zaprezentowały się dziś na polskim niebie. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłatę abonamentową od wodociągów w całym kraju.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Super nowoczesne myśliwce F-35 oficjalnie zaprezentowały się Polkom i Polakom. To w ramach akcji Powitanie z Polską. Ich lot śledził Rafał Różycki, który jest w bazie lotniczej Łasku.
18: Trzy zapowiadane maszyny piątej generacji F-35 zakończyły już swoje misje pokazowe nad krajem. Dzisiejsze przeloty wzbudziły ogromne zainteresowanie, ale przebiegły w pełnym spokoju i zgodnie z procedurami. Piloci precyzyjnie zrealizowali plan lotu, odwiedzając kolejno Gdańsk, Warszawę i Kraków. Choć super nowoczesne myśliwce z nich zniknęły już z oczu mieszkańców. Dzisiejsza demonstracja najnowocześniejszej technologii potwierdziła pełną gotowość operacyjną do zabezpieczenia naszego kraju.
16: Właśnie rozpoczyna się oficjalna ceremonia przyjęcia myśliwców. Są przedstawiciele Sił Zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych.
10: To jest raport.
16: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
15: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
16: Więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna na se.pl.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Intensywne upały i darmowa komunikacja dla wszystkich kibiców. Meksykańskie Monterrey jest gospodarzem 4 spotkań tegorocznego mundialu. To właśnie tu, już w niedzielę, Szwedzi zmierzą się z Tunezją. W mieście trwa wielkie odliczanie, mówi nam Dominika, Polka mieszkająca w Monterrey.
19: Meksykanie bardzo chcą się pokazać jako dobrzy gospodarze, bo gościnność jest zresztą bardzo ważną częścią tutejszej kultury. Oprócz świętowania mundialu na stadionach czy w restauracjach i pubach, Meksykanie świętują przede wszystkim w gronie rodzinnym. Słynie z carne asada, czyli grilla. Kiedy Meksykanie dowiadują się, że jestem z Polski, niektórzy nadal wspominają mundial z 86 roku.
16: A już dzisiaj na mundialu o 21 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
9: Pogoda.
16: W wielu regionach dziś przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, będzie raczej pochmurno, nie zabraknie też silniejszych podmuchów wiatru. Termometry pokażą z reguły od 14 do 19 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, maksymalnie 20.
9: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

byłem ciekaw, czy Steven Tyler wspominał dzisiaj gdzieś w mediach społecznościowych swoje przygody sprzed 60 lat z aresztowaniem za kupno śmiesznego papieroska, ale cisza. Zresztą w ogóle na jego mediach społecznościowych tych

0: które są opisywane jako jego prywatne. Jakoś tak od listopada nic nowego nie jest wrzucane, a na z kolei tych profilach, gdzie jest zespół Aerosmith, to raczej wspomnienia koncertowe. Między innymi wspólne występy z zespołem Guns N' Roses, których mogą nie lubić, bo ruszali na trasę zabierając właśnie chłopaków z Gunsów w roli supportu, a kończyli trasę jako mniejsza gwiazda od tych, którzy ich zapowiadali, rozkręcali ich koncerty. A to było wiele, wiele lat temu. 12 już minut po godzinie 11.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz artyści, o których myślałem, że są starzy już w latach 90. In the Stars, The Rolling Stones.

0: na niedawnym, tydzień temu odbywającym się w Gdańsku festiwalu metalowym. Pośród gości i gościar w koszulkach różnych zespołów typu Behemoth, Vader, Death. Był także jeden pan, który miał na sobie koszulkę tego właśnie zespołu. Ugly Kid Joe. No i rzeczywiście zwracał na siebie uwagę. Pozdrawiam, jeśli pan teraz słucha. Nie, nie było źle. Po prostu wyróżniała się na tle innych, bardziej ostro metalowych kapel. No dobrze, czas na nie tak ostrą kapelę, ale grającą dynamicznie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Przez dwa dni rozdawałem państwu pakiety związane z zespołem Foo Fighters, który 15 czerwca, czyli za 3 dni, pojawi się na koncercie w Warszawie. Nie będzie już tego słynnego tronu, na którym Dave występował, gdy na przykład przyjechał do Tauron Areny kilka lat temu. Rzecz miała miejsce z wypadkiem, który 11 lat temu wydarzył mu się na koncercie w Göteborgu w Szwecji, gdy spadł ze sceny i złamał nogę. Tam była chwila przerwy, dostał pomoc lekarską, ale wrócił na scenę, by koncert dokończyć. Podparty, ktoś go tam trzymał, potem sobie usiadł. No generalnie było tam dość zabawnie. Tyle, że pozostała część ich europejskiej trasy została odwołana z powodu operacji, którą musiał przejść. Potem wrócił do grania w lipcu w Waszyngtonie, a potem pojechał na dalszą część trasy i wrócił tu do Europy, także do Polski, właśnie na tym specjalnie wykonanym gitarowym tronie. Walk Foo Fighters.

0: Piękne wspomnienia z początku lat 90. Moja i twoja nadzieja. A potem jeszcze ta piosenka miała swoją drugą ważną rolę w roku 97 po wielkiej powodzi. A my znów zbliżamy się do okresu takiego deszczowego, no i mam nadzieję, że podobnych historii już raczej nie zobaczymy. Trzymam za to mocne kciuki. Hej, z Edytą Bartosiewicz, za nami. A przed 12 jeszcze opowieść o pewnym dżentelmenie, który miałby dziś urodziny. No to byłby człowiek, który miałby już ponad 80 lat. Ale niestety już ich nie obchodzi, tych urodzin, bo już nie żyje. O kim będzie mowa, dowiedzą się Państwo za parę minut.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
8: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
9: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe.
1: We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
18: Reklama.
19: Esta Rock Radar.
20: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Do sieci trafił właśnie zwiastun produkcji Nimrods, inspirowanej zwariowanymi początkami kariery amerykańskiej formacji Green Day. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla muzycznych gwiazd. Więcej szczegółów o tej filmowej produkcji przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
19: Eskarok Radar.
21: Hey, this is Rob Zombie.
22: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
23: Hey, this is Barry.
24: Brad.
25: Neil.
26: And Matt from

Golden Life z piosenką, która opisuje, wspomina pewną tragedię w Trójmieście. Wiele lat temu, to już było 32, jeśli dobrze liczę, minął w listopadzie tego roku. No dobrze, a teraz czas na wspomnienie jeszcze jednego dżentelmena. Do 2013 roku można było z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówić to, że Presley żyje. Ale nie chodziło o Elvisa, tylko Rega, wokalistę grupy Dead Rocks, który zakładał zespół w roku 64 i to z nim wylansował na przykład przebój, który Państwu zaraz zagra. Gdyby żył, Reg Presley miałby dzisiaj urodziny 83, jeśli dobrze wszystko policzyłem.

0: dorosłych dzieci. Zespołu Turbo. A pan Jaro mówi teraz już Turbo, do widzenia, a raczej do usłyszenia, bo to jednak radio. Zbliża się 12 czas, oddać stery w ręce pana Michała. No dobrze, w trakcie weekendu, którego życzę państwu w jak największej porcji i jak najbliższego, spotkamy się jak zwykle w niedzielę po 14. Trzymajcie się.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Abelard. Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Znowu lecicie?
17: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Kaufland

0: kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja, jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: W Łasku ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W raporcie Rzeszów i nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia. Dachował ambulans na sygnale utrudnienia na drodze wojewódzkiej 871.
7: SK ROK. Raport.
6: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
8: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie. W ramach powitania z Polską F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie.
9: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
10: Super, bo były głośne.
11: Myślałem, że będzie troszeczkę więcej tego pokazu, ale jest okej.
12: Okay. Bardzo ciekawe zdarzenie widzieć pierwszy raz takie samoloty.
13: Bardzo krótki przelot. Przydałoby się jeszcze raz.
6: A przypomnijmy, trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku 22 maja.
7: To jest raport.
6: Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem. Podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji odkopano odpady medyczne oraz szczątki ludzkich płodów. Potwierdziła to prokuratura. W toku postępowania ustalono, że obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od kobiety wykonującej zawód lekarza-patomorfologa. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. 57-letnia Magdalena H. została zatrzymana, a do tematu będziemy wracać. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 8871 na trasie Stalowa Wola Jamnica dochował ambulans na sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala. Pojazdem jechało trzech ratowników medycznych.
14: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się trzy osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
6: Relacjonuje Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem.
7: Słuchacie raportów SC Rok.
6: Jeszcze sport. Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią.
5: SK Rok. Biznes.
6: Miliard euro może przekroczyć w tym roku wartość eksportu dronów z Polski. Kluczową rolę odgrywają tu twórcy urządzeń na rzecz ukraińskiej armii. Rodzimy przemysł jest w zalążku, ale inwestorzy mogą w nim szukać swoich szans, pisze dziś Puls Biznesu. Uwaga na oszustów. Podszywają się pod polityków w komunikatorach internetowych i kontaktują się z prezesami firm. Wszystko po to, by wyłudzić dane lub pieniądze, ostrzega pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski. Pierwsze krajowe owoce jagodowe uprawiane pod tunelami trafiają na rynek rynek hurtowy w Broniszach. Na razie jednak ceny tych owoców są wysokie. Za kilogram jagody kamczackiej trzeba zapłacić w hurcie 40 zł. O 5 zł droższa jest borówka wysoka, porzeczki czerwone i czarne sprzedawane są po 60 zł za kilogram, a agrest za 40 zł.
5: Pogoda.
6: Piątek lekko zachmurzony z przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie 1009 hektopaskali i będzie spadać.

0: Państwo też mają dzisiaj taki piątek z cyklu Tylko spokój nas uratuje. No i może jeszcze perspektywa zbliżającego się weekendu. No jakoś tak wyszło. 13 minut po 12. To piątek, 12 czerwca. Ja mówię dzień dobry. Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam na te najbliższe 3 godziny piątkowego popołudnia, wczesnego, do 15 będziemy razem. Huba Stang The Reason przed nami. Rozpoczęliśmy pięknie od Jeremiego zespołu Pearl Jam. Pięknie też zagramy teraz, bo sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I od razu Państwu mogę powiedzieć, że dzisiaj będę miał w związku z nadchodzącym koncertem zespołu Foo Fighters prezenty, taki koncertowy pakiet z torbą od Foo Fighters na ramię. Płytą winylową. Ohoho! Takie przyjemności czekają na Państwa na pewno przed godziną 15, także proszę być na nasłuchu. Uważność wskazana, ale to zazwyczaj wiadomo. No i teraz gramy Foo Fighters z najnowszej płyty, którą właśnie na winylu będę miał dla Państwa w prezencie. Unconditional przed nami.

mają. To się nazywa Falstart chyba, prawda? Sound 41 w Esce Rock i Pieces. Nie 41, tylko 35. No i ta liczba, zdaje się, jest liczbą dnia dzisiaj. Państwu też nad głowami latały te nowe samoloty? No robią wrażenie, nie powiem. I wszystko fajnie, ale żeby raczej nie było konieczności testowania ich w praktyce. Wiadomo, czego serdecznie nam wszystkim życzę. Może tak. Mimo wszystko fajnie takie maszyny zobaczyć na naszym polskim niebie. To skoro przy polskich sprawach jesteśmy, to teraz Human i Polski.

0: całą płytę Earth w 93 roku Kostek Joriadej zaśpiewał po angielsku, z wyjątkiem, i to chyba oczywista sprawa, tego oto nagrania. Polski Human z tej właśnie płyty, która ma już 33 lata na koncie, a proszę bardzo, jak to brzmi po tych trzech dekadach, prawda? Human za nami w ST Rock, teraz chwilę przerwy, a po niej wrócimy między innymi z taką jedną brygadą.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1.99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7.99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
12: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
15: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
11: Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
18: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamenty orkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
19: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.
23: Hi, I'm Tom from Kasabian.
24: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
25: Hi, this is Keith Richards.
26: This is Tom Rauschler. You're listening to Escarra.

Bones for the Crows i Nickelback Westerrock, czyli zespół pochodzący z jednego z krajów gospodarzy tegorocznego mundialu. Tak, chodzi oczywiście o Kanadę. No, ekipa Kanady dzisiaj rozpocznie swoje zmagania w tym turnieju od meczu z Bośnią i Hercegowiną. No, bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, co by nie mówić. Gospodarze zawsze stawiają rywalom wysoko poprzeczkę. O 21:00 ten mecz się rozpocznie, gdyby ktoś chciał rzucić okiem na zmagania piłkarzy. Nickelback za nami, to teraz po polsku zagramy. Brygada Kryzys, to co czujesz.

0: To był zespół Placebo, który w tym roku rusza w jubileuszową trasę koncertową z okazji 30-lecia swojego płytowego debiutu. No i ten jubileusz także będą świętować w Polsce na koncercie w Łodzi, w tamtejszej Atlas Arenie. Koncert odbędzie się 18 listopada. Every You, Ever Me, Placebo. Za nami Westerok, a za chwilę będzie 13. Lada moment, najnowszy raport w SC Rock, a kolejną godzinę rozpoczniemy od wielkiego hitu zespołu The Doors. Break on Through. Tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania. Rabaty aż do 200 tysięcy. Urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty. A potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
17: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanne o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
18: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
20: Reklama.
21: Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Husarze wchodzą do służby. Polska przyjęła pierwsze samoloty F-35. Ze Szczebrzeszyna trafi do Pszczyny w raporcie drewnianych chrząszcz.
22: SK Rok. Raport.
21: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zatrzymanej patomorfolożce może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, a potem na kilkadziesiąt szczątków płodów ludzkich. Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej lekarki, patomorfolog Magdaleny H. Tę kobietę zatrzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
23: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
21: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Jak przekazano, płody i odpady medyczne odnajdywane są na głębokości około 1,5 metra.
23: Na chwilę obecną mamy potwierdzone 29 płodów. Z informacji, które zostały przekazane przez prokuratora obecnego na miejscu tego zdarzenia, mówi, że może to potrwać do początku przyszłego tygodnia.
21: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. A więcej informacji na ten temat na se.pl.
24: To jest raport.
21: To historyczny dzień dla Polski, tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku podczas specjalnej ceremonii przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny.
25: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
21: Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Airshow Radom.
26: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
21: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Teraz Sosnowiec. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary pacjenci onkologicznie mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i porozmawiać.
27: Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest superowo.
28: Śniadanka, mamy napoje, sobie popijemy, jest gdzie usiąść.
29: Kowalczyk Marek, oddział onkologii klinicznej. Pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital, jak najmniej ten szpital przypominał.
21: Oddział onkologii klinicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu przyjmuje rocznie blisko 4000 pacjentów.
24: Słuchacie raportu w SC Rok.
21: Ze Szczebrzeszyna do Pszczyny trafi nowy drewniany chrząszcz. Te dwa miasta pojawiają się w wierszu Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie można znaleźć dwie rzeźby słynnego owada. Dwumetrowej wysokości pomnik z brązu znajduje się na rynku miasta. Z kolei przy Górze Zamkowej stoi stara rzeźba wykonana z lipy. To właśnie ten stary pomnik chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna, nie uzyskał jednak na to zgody Rady Miasta. Samorządowiec ufundował zatem całkiem nową rzeźbę, która trafi na Śląsk.
30: Ja już do starego chrząszcza nie miałem zgody rady, żeby go przekazać, a postanowiliśmy wyrzeźbić nowego chrząszcza i przekazać go mieszkańcom Pszczyny.
21: mówi burmistrz Szczebrzeszyna Rafał Kowalik, a jutro oficjalne odsłonięcie nowej rzeźby w Pszczynie.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem. Chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna.
21: No, brawo.
0: Lepiej tego koleżanka naprawdę wymyślić nie mogła. Brawo.
1: Pogoda.
21: W najwyższych partiach Tatry pojawiły się dziś opady śniegu. To efekt napływu chłodnego powietrza znad północno-zachodniego Atlantyku i o tej porze roku, jak mówią synoptycy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Rano na Kasprowym Wierchu było 0 stopni. Poza tym piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a temperatura od 16 do 20 stopni.

To był zespół ONA w Esterok. No i Agnieszka Chylińska, świętująca swoje 30-lecie, świętująca także swoje półwiecze. W tym roku całkiem niedawno w Łodzi odbył się taki wyjątkowy koncert, podczas którego, no co tu dużo mówić, no hucznie pani Agnieszka świętowała swoje urodziny. Raz jeszcze wszystkiego dobrego z tej właśnie okazji. A to był fragment płyty Trip. Tej z kropkami po każdej z liter, w razie czego, w tytule. To był rok 98, no i...

0: najtrudniej. Chyba ten najbardziej znany kawałek z tracklisty tego właśnie albumu. Chyba, na pewno. 13 minut po 13 w piątkowe wczesne popołudnie. Ukłon raz jeszcze. Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Proszę pamiętać, że w zanadrzu mam pakiet koncertowy od zespołu Foo Fighters. To oczywiście w oczekiwaniu, to tak, żeby umilić Państwu to oczekiwanie właśnie na ten poniedziałkowy koncert zespołu na PGE Narodowym. Może już w tej godzinie takie przyjemności dla Państwa. Proszę być na zasłuchu. The Verve i The Clash, lada moment na naszej antenie, a teraz gramy Jitsu in a Love.

No tak, były kiedyś takie czasy, kiedy ochrona podczas rockowych koncertów kategorycznie zabraniała publiczności wstawać z miejsc i tańczyć i pozwalać sobie na tego typu spontaniczność. I na przykład dla zespołu, który żył właśnie taką interakcją z publicznością, no była to sytuacja nie do zniesienia i nie do zaakceptowania. I na przykład 21 września 1979 roku na scenie nowojorskiego Palladium występował zespół The Clash. I tam właśnie tego typu obostrzenia obowiązywały i to tam, w akcie czystej, nieskrępowanej frustracji, można powiedzieć, basista zespołu The Clash, Paul Simon, on uniósł nad głowę swojego ukochanego Fendera, no i z taką furią roztrzaskał go o deski sceny. Cała sytuacja została ujęta w fotografii, zapisana na kliszy aparatu, no i liderowi zespołu The Clash to zdjęcie podobało się do tego stopnia, że stało się okładką jednej z najbardziej kultowych płyt w historii rocka, punk rocka. Tak, mowa oczywiście o okładce płyty, z której pochodził ten właśnie utwór London Calling. Reszta, jak wiadomo, jest już historią. The Clash za nami, Westerok. Zeppelini za chwilę na naszej antenie się pojawią, a teraz ten, który w poniedziałek miał swoje urodziny. Matt Bellamy i Views Westerok.

0: Oj tak, jeden z tych numerów, które kończą się za szybko po prostu. Tak pięknie sączył się ten riff, choć niektórzy mówią, że lepiej zostawić sobie lekki niedosyt niż wiadomo. Immigrant Song i Led Zeppelin już za nami w SC Rock. Niecałe pół godziny do 14 nam pozostaje. Thomas Rack G jeszcze w tej godzinie na pewno. Floydzi, Money, proszę bardzo, też będą tuż przed drugą.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania. Rabaty aż do 200 tysięcy. Urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty. A potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
12: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
18: Eska Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Mick Jagger to człowiek, który potrafi zaskoczyć wszystkich dookoła. Wokalista The Rolling Stones zaśpiewał ostatnio w pubie w Oxfordzie. Ta dość niecodzienna sytuacja zdarzyła się podczas tradycyjnego cotygodniowego wieczoru z muzyką folkową. Jagger zaśpiewał u boku wykładowcy uniwersyteckiego tradycyjną pieśń ludową Handsome Molly, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.

To był Tomasz Raggi, czyli artysta pochodzący ze stolicy Włoch. A właśnie, a propos, wspominałem przed godziną o dzisiejszym meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a Bośnia i Hercegowina właśnie to ta ekipa, która pozbawiła Włochów marzeń o tegorocznym mundialu. Przypomnę, Włosi przegrali po rzutach karnych w finale barażów właśnie z Bośnią i Hercegowiną. No i po raz trzeci z rzędu zabraknie ich na Mistrzostwach Świata. Więc jeżeli chodzi o tych nieobecnych na mundialu, to znaleźliśmy się naprawdę w zacnym gronie. Tomasz Raggi, For Nothing, to już za nami w ST Talk. Teraz będą chłopcy z Placu Broni. Oh, yeah.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
0: Yeah,
2: I don't know, I was really drunk at the time.
3: You just told me it was in Pumpkins and Number Two. Yeah, that's why he doesn't come up on 311.
4: Żeby nagrać tę płytę, wystarczyły im zaledwie dwie sesje nagraniowe w 72 i 73 roku. Sesje, które odbyły się w tych legendarnych studiach przy Abbey Road w Londynie. Mowa rzecz jasna o płycie The Dark Side of the Moon, której fragment zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Pink Floyd, Money już za nami. Przed nami 14, za chwilę najnowszy raport, a następnie na naszej antenie pojawią się Gansi.
5: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
6: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
5: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
6: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
16: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
17: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
15: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
18: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
19: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
20: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: Reklama.
28: Nowoczesne F-35 oficjalnie weszły do służby. W bazie w Łasku jest nasz reporter. Wypadek w przedszkolu w Bartoszycach. 5-latka z poparzeniami trafiła do szpitala. W raporcie Piotrków Trybunalski i próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
29: SK Rock. Raport.
28: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
30: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
31: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
30: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
29: To jest raport.
28: Wypadek w przedszkolu. 5-latka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach.
32: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
28: Relacjonował Piotr Drost z bartoszyckiej policji. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. A sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
33: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
28: A więcej informacji na ten temat w artykule Mateusza Chłystuna na SE.pl.
29: Słuchacie raportu w SC Rock.
28: W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
34: Będzie nas około 20 fryzjerów. Liczymy na mieszkańców Piotrkowa i okolic. I oczywiście nie tylko. Można przyjechać z całej Polski. Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord. Kto ma ochotę zmienić fryzurę, to serdecznie zapraszamy.
28: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa, która dołączyła do akcji, a cięcie włosów ruszy o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie.
27: SK Rock.
4: biznes.
28: Na początek ceny paliw na stacjach od jutra do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40 zł. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Resort Energii chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej w przyszłym roku, poinformował wiceminister energii Wojciech Wrochna. Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni to wciąż Bełchatów i Konin. PKP Intercity uruchomi dodatkowe połączenia. Ma to związek z organizowanym za tydzień w Poznaniu Pyrkonem, jednym z największych festiwali fantastyki. Podróż do i ze stolicy Wielkopolski miłośnicy tego gatunku będą mogli odbyć na pokładzie Galaktyki, Portalu, Czarodzieja czy Krasnoluda.
4: Pogoda.
28: Dziś zachmurzenie duże, deszcz i burze. W szczytowych partiach Tatry także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14. Jutro dominować będą opady deszczu, możliwe także grat oraz burze, a niedziela będzie chłodna i wietrzna.

0: to zespół Queen i Innuendo w Easter Rock. Wcześniej jeszcze i od tego zaczęliśmy tę godzinę, Guns N' Roses i ich wersja Knocking on Heaven's Door Boba Dylana. To skoro Queen się pojawił, a wcześniej jeszcze cover, no to połączymy te dwie rzeczy i zawrzemy je, że tak powiem, w pytaniu konkursowym do Państwa, bo do wzięcia jest ten zestaw koncertowy od Foo Fighters w poniedziałek. Foo Fighters na PGE Narodowym. No i ja mam dla Państwa taki właśnie koncertowy zestaw, bo jest fajna torba na ramię, do tego jeszcze nakładka na gramofon, taka filcowa, fajna, z grafiką z tej najnowszej płyty Foo Fighters, Your Favorite Toy, i tę właśnie najnowszą płytę w wersji winylowej mam dla Państwa w prezencie. To między innymi, bo do tego jeszcze dorzucimy zestaw gadżetów Eski Rock, w tym nasz nowy blaszany kubek z naszym logo i z napisem Nie mamy hamulców. No to jeżeli ktoś chciałby wejść w posiadanie takiego okazałego pakietu od Foo Fighters i Eski Rock, no to proszę mi wymienić tytuł przynajmniej jednego utworu zespołu Queen, który podczas koncertu Foo Fighters albo koncertów Foo Fighters został skawerowany. Właśnie przez zespół Foo Fighters. Jeżeli ktoś wie, to proszę dać znać. Czekam na głosówki na naszym eskarokowym messengerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek jest od Evanescence. Who Will You Follow?

0: To była Koma i na pół w Este Rock. Padło pytanie konkursowe parę minut temu w kontekście Foo Fighters, no i coverów Queenu, które zdarza im się wykonywać podczas koncertów. Ciekaw jestem, może sytuacja się powtórzy podczas tego poniedziałkowego koncertu na PGE Narodowym i prosiłem o podanie tytułu przynajmniej jednego utworu zespołu Queen, który został skawerowany podczas jakiegoś koncertu zespołu Foo Fighters. Pan Maksymilian chciałby spróbować swoich sił?
1: Odpowiedź na pytanie, jakie utwory coverowali Foo Fighters zespołu Queen. Było to między innymi Under Pressure.
0: Under Pressure. Czyżby? Ha! Chyba tak. Chyba to była poprawna odpowiedź. To już mogę powiedzieć, że to właśnie nagranie z jednego z koncertów zespołu Foo Fighters rzeczywiście brzmi jak Under Pressure. Panie Maksymilianie, gratuluję serdecznie. Jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, w związku z czym ten zestaw koncertowy od Foo Fighters i Ski Rock w składzie torba naramienna, płyta winylowa, Foo Fighters, no i oczywiście nasz nowy blaszany kubek z logo Ski Rock wędrują do pana. Niech dobrze służą, a to już Neil Young.

0: In the Army Now i Status Quo w ST Rock na 22 minuty przed 15. Pakiet od Foo Fighters rozdany, niech dobrze służy. Under Pressure to oczywiście ten tytuł, który podał nam tutaj Maximilian kilka minut temu, ale jeżeli ktoś wymieniłby na przykład Somebody to Love albo We Will Rock You, te utwory też były coverowane podczas koncertów zespołu Foo Fighters. No i jak powiedziałem, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać w Warszawie. Jeżeli chodzi o te dotychczasowe, no to nie widziałem coverów Queen na tej trasie, ale może panowie zrobią w poniedziałek jakąś niespodziankę nam, kto wie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Abelard Giza.
3: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? Kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
1: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia. Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
10: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga. Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
16: Reklama.

To był Hej i Bezruch w SC Rock. Tymczasem w tym tygodniu minął rok od tego ostatniego, jak na razie, koncertu zespołu The Cult w naszym kraju. The Cult za chwilę na naszej antenie. Przypomnę, ten występ miał miejsce w Poznaniu w czerwcu ubiegłego roku. No i na kolejną wizytę w Polsce szybko się nie zapowiada, raczej, bo przypomnę, że jesienią grupa The Cult poinformowała fanów, że zawiesza na czas nieokreślony działalność koncertową, aby skupić się na tworzeniu. No, ale jak już coś stworzą nowego, ciekawego, to domyślam się, że będzie szansa na jakiś powrót na koncerty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także trzymamy za to kciuki. No, a w międzyczasie przypominamy sobie Firewoman, The Cult przed nami.

0: Good Charlotte, I Just Wanna Live w Este Rock. Już na finał godziny i naszego piątkowego spotkania, bo zbliżamy się do 15, a to oznacza, że za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wystartuje piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. W razie czego będę się tutaj kręcił jutro po południu. Także do usłyszenia jutro po 14.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Ło, widzisz to, co ja?
12: A, nie widzisz.
11: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
16: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
18: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
17: Oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Trudno wskazać faworyta.
17: Spróbuj, może tobie się uda.
18: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
19: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
7: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama. SK Rock Warszawa.
24: Znamy zeznania patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Boją się utraty pracy, zaostrza się protest pracowników szpitala w Gostyninie. Polska ma swoją reprezentację na mundialu. To 4 sędziów piłkarskich.
25: SK Rock. Raport.
24: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi dziennikarze na terenie posesji w Lutoryżu, śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
26: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
24: Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia.
27: To jest raport.
24: Jesteście zawsze na miejscu. Premier dziękuję funkcjonariuszom SOP-u. Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa zapowiedział wzmacnianie formacji przez nowoczesne sprzęt i nowe kompetencje. A to odpowiedź na rosnące zagrożenie związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystywaniem dronów.
28: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa.
24: A budynku szpitala ze swoimi postulatami.
27: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Mamy swoją reprezentację na mundialu. To 4 polskich sędziów. W Stanach są już Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Kwiatkowski i Adam Kupsik z Poznania.
29: My nie stawiamy sobie jakichś bardzo dalekosiężnych planów co do etapu turnieju, w którym chcemy posędziować. Chcemy posędziować każdy mecz, który dostaniemy jak najlepiej. Najważniejszym celem dla nas jest to, aby godnie reprezentować nasze środowisko sędziowskie i Polskę w każdym meczu, a możemy to zrobić właśnie poprzez trafne decyzje na boiskach.
24: Mówił nam arbiter z Poznania, a na razie nie wiadomo, które spotkania poprowadzą polscy sędziowie.
30: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
31: Pogoda.
24: Pogoda idealna dzisiaj do rymowania. Zachmurzenie duże, deszcz i burze. W szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14. Jutro dominować będą opady deszczu. Możliwe także grat oraz burze. A niedziela będzie chłodna i wietrzna.
30: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
32: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
33: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
34: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna w piątek i nie wiem jak rymuje, ale Kruszyńska raportuje.
24: Jestem, dzień dobry.
34: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i kto jeszcze jest z nami, można dzwonić, można słać głosówki ode mnie, dzisiaj na pewno dźwięki z oklaskami i bilet na Kings of Leon kumulacja, a dorzucę jeszcze Żurawinę i od takiego zespołu zaczniemy.
35: SK Rock.
34: Obiecujemy, że będzie smacznie, Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Jogger i piosenka ze Spidermana. A już teraz zrywamy pajęczynę i zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. I to tutaj odkurzamy dźwięki nieco przysypane i w tym tygodniu rozgrzewamy Państwa w kopalni przed poniedziałkowym koncertem zespołu Foo Fighters i Państwo grzeją razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, ja może kontrowersyjnie, ale lubię Foo Fighters za to, że nie są Nirvaną.
0: Szanuję to zdanie.
2: Pozdrawiam.
0: A pani? A pan? A pan?
3: Cześć.
0: Pan, dzień dobry.
3: Ja najbardziej lubię zespół Foo Fighters za nazwę.
0: Okej. Okay.
3: Którą zaczerpnęli z II wojny światowej. Chodzi o świecące kule. Do dziś nie zidentyfikowane.
0: Ara. Ara i kolejna wiadomość, halo.
4: Lubię Foo Fighters za koncerty. Po jednym z nich nogi odmówiły mi posłuszeństwa i musiałam siedzieć 20 minut, żeby móc pójść dalej.
0: A my idziemy do kolejnej wiadomości.
5: Cześć, Dawid.

0: Dzień dobry panu.
1: Mam nadzieję, że do zobaczenia w poniedziałek na koncercie. No, pozdrawiam.
0: Żeby tylko wam nogi nie odmówiły posłuszeństwa. Tym bardziej, że no szykuje się... Co się szykuje?
2: Energia, power, humor, dowcip.
0: Tak właśnie będzie.
2: Uśmiech.
0: I uśmiech też będzie.
2: I pozytywny przekaz. Za to kocham ten zespół, jest naprawdę super. Uwielbiam, polecam każdemu.
0: I ten zespół zagra w Polsce po weekendzie. I podczas tego koncertu nie powinno zabraknąć naszego wykopaliska. Halo.
3: Dzień dobry Dawidzie, tutaj Adam, motorniczy z Wrocławia.
0: Cześć Adam.
3: A propos kawałka Foo Fighters, miałem ostatnio jakiś czas temu fazę dla niego, naprawdę on daje mi tyle motywacji, że jestem w stanie go słuchać w kółko.
0: No, to słuchamy. Utwór Walk to Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Drogi Dawidzie, Foo Fighters są spoko. Kings of Leon są spoko. Wejściówek nie potrzebuję, w sensie i tak nie mogę pojechać. Chociaż, kurde, jakbym dostał, to może bym pojechał, ale coś innego przyjmuje do głowy. Foo Fighters, Walk. Idę o zakład, że nie puścisz Walk innego zespołu, innej kapeli. Pantery mianowicie.
1: Are you talking to me?
0: Co?
1: Are you talking to me?
0: Zakład?
1: Walk!
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
9: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Reklama. Eskarok Warszawa.

Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: proszę sobie krzyknąć. O! W tym języku to bym się chyba w Meksyku dogadał. A mundial wystartował, za nami dwa mecze. Nie wiem jak ten drugi, ale ten pierwszy. Meksyk, RPA, to był jakiś dramat. Ja się nie dziwię, że aż trzech piłkarzy dostało czerwoną kartkę i wcześniej opuściło boisko. Mi też było trudno wytrzymać do końca. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESCROK. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka.
6: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
5: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny.
4: To jest raport.
5: Warszawa walczy o siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dziś przedstawiciele miasta i Mazowsza podpisali deklarację poparcie dla utworzenia w regionie Centrum Technologicznego. To właśnie tam miałyby się koncentrować działania związane z bezpieczeństwem w przestrzeni kosmicznej.
7: To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest już olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza, i dlatego podpisujemy to porozumienie.
5: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent miasta. Decyzja o tym, gdzie ostatecznie powstanie centrum, zostanie podjęta w najbliższych miesiącach.

0: SK Rock Sport.
1: Na początek Chiny i Liga Narodów. Polscy siatkarze rozgrywali dziś trzeci mecz. Ich rywalami byli Japończycy, którzy wygrali pierwszy set 25-21. W drugim był identyczny wynik na korzyść Polaków. Niestety w trzecim secie znów triumfowali Japończycy. Polak o krok od fotela lidera. Przed nami kluczowy weekend na torze w Irlandii. Najlepszy polski drifter Piotr Więcek wraca na swój ulubiony tor. 13 i 14 czerwca na kultowym torze Mondello Park zmierzą się najlepsi drifterzy Europy. Stawka tej rundy jest wyjątkowo wysoka. Każdy punkt może mieć ogromne znaczenie przed wielkim finałem sezonu, który we wrześniu odbędzie się w Polsce na PGE Narodowym. I jeszcze Szczypiorniak. Do zespołu z Lublina dołączy jedna z najbardziej obiecujących młodych bramkarek w kraju. Nina Smelcerz uzupełni ekipę golkiperek PGE MKS-u Elwold Lublin. Nina ma się przede wszystkim rozwijać i być wzmocnieniem.
2: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Od fiksowania na temat piłki ręcznej, to jest to, co myślę, że zawodników i zawodniczki charakteryzuje, tych najwyższych, którzy są zdeklarowani do tego, żeby osiągnąć najwyższe cele.
1: Mówił Tomasz Błaszkiewicz, trener bramkarek.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: My Only Angel. To Aerosmith z Youngbloodem w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a pod koniec miesiąca w Czechach festiwal Youngblooda. A już w przyszłym tygodniu w Pradze impreza, z którą się przyjaźnimy, festiwal Metronome. Rozdawaliśmy wam bilety i wspólnie przeżyjemy koncert Stinga, Nicka Cave'a czy Manic Street Preachers. Za tydzień widzimy się w Czechach. Ja mam nadzieję, że pojedziemy tam z godnością, tym bardziej, że Czesi są już po pierwszym meczu na Mundialu i już mają więcej porażek niż Polska. A w Polsce w przyszłym tygodniu Kings of Leon. Kto chce bilety na Kings of Leon, musi wysłać do radia krótką głosówkę i mnie czymś zaskoczyć. Zapraszam.
1: Reklama. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję -2000 zł za metr kwadratowy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Reklama.

0: Happy Set w Radiu SK Rock, a to zespół, który jest teraz w klimacie urodzinowym. Panowie celebrują 25. urodziny, no a jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Tak jest. Pozdrawiam chłopaków, a Państwa odsyłam na YouTube'owy kanał Happy Set. To tam właśnie wleciał pierwszy odcinek takiego vloga o początkach zespołu, a z tego co rozumiem, to będzie tych filmów 25. 25 filmów na 25. urodziny Happy Set. Zajrzyjcie do internetu. A w radiu już za chwilę raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja, no że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
2: Łukasz Bąk.
4: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wykorzystaj

0: do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
4: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
5: Reklama.
6: Esga Rock Warszawa.
7: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Lekarka prowadziła badania w czasie pandemii. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii F-35. Nie żartuj o bombach na lotnisku. Grożą za to surowe konsekwencje, przypominają służby.
8: SK Rock. Raport.
7: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze, nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
9: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki około 50 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
7: No Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś wcześniej, niedawno pozbyła się tej działki.
9: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości inwestorowi, który następnie spieniężył teren, budując tam osiedle domów jednorodzinnych. Szczątki ludzkich ciał na posesji ujawniło młode małżeństwo, które rozpoczęło rozbudowę kupionego dopiero co domu. Śledczy chwalą ich postawę, bo roboty przerwano i natychmiast powiadomiono o sprawie policję. Przekopywanie działki może potrwać do przyszłego tygodnia.
7: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłoki, zakopywania odpadów medycznych. Więcej o sprawie na SE.pl.
8: To jest raport.
7: Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
10: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
7: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała w jadący przed nią samochód. Miała 1,5 promila. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
11: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
7: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Nie zapominaj o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Służby przypominają, że za niewinne żarty w czasie wakacji grożą surowe konsekwencje prawne i finansowe. Taka na przykład walizka może wywołać chaos na dworcu kolejowym, mówi Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
5: Osoby powinny sobie zdawać sprawę, że jeżeli odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, mogą zostać obciążone kosztami akcji ewakuacyjnej.
7: A dowcipy o bombach na lotniskach to kosztowny pomysł, dodaje Marek Cebula, wojewoda lubuski.
6: Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje.
7: A jeśli już zauważymy niepokojące sytuacje, reagujmy i dzwońmy na 112.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Pogoda. 691 613 613, a tu się dzwoni do kolumny. Halo, halo.
13: Witam cię, Dawidzie, Tomek z Otwocka.
14: A, witam cię, Tomaszu.
13: Możesz w wiadomościach od razu powiedzieć,
14: no?
13: Bo tunel niestety jest zamknięty w stronę Wisły, więc cały Ursynów już stoi.
14: Czyli co?
13: Będę dwa razy dłużej jechał.
14: Czyli dwa razy dłużej będziemy razem.
13: Oczywiście, nie, no to w domu i tak bym słuchał, no, ale to wiesz.
14: Tomek, bo jesteśmy w pogodzie, to powiedz jak u ciebie za oknem samochodu.
13: Nie, no piękne słoneczko świeci, ładne baranki na górze też sobie mrygają, więc jest pięknie, pięknie.
14: Gratuluję, bo nie wszędzie tak pięknie, Aniu.
7: No nie wszędzie, dziś możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Tam także możliwe burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 16 do 20 stopni, chłodniej na wschodzie, północnym wschodzie, a także w regionie podgórskich Karpat, tam około 14 stopni. Jutro dominować będą także opady deszczu, możliwe także grad oraz burze.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa, przedweekendowa i może ja zacytuję naszą rakietę. Maję Chwalińską zacytuję. Cytuję. Teraz będę spać i teraz będę jeść. I to jest przepiękny pomysł na weekend? No chyba, że ktoś ma inny, to proszę wysłać głosówkę. Chociaż nie, mamy chyba awarię mety, więc proszę dzwonić. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

wyjątkowo zimny maj. Na czerwiec, no w weekend to może popadać, ale jak jest weekend, to musi być polane. I niech natura odpocznie i życzymy, żeby Państwo odpoczęli, a gdybyście chcieli coś odkryć, to szybciutkie polecajki płytowe. Z polskich to po raz kolejny wciągam nowy album zespołu Hamulec. To dla tych, co to lubią głośno. A jeśli chodzi o zagraniczne albumy, to dzisiaj premiera nowego krążka.

Jacka Tari Turunen, choć chyba powinienem powiedzieć Tari Turunen. A przypominamy też o wydanych wcześniej nowych rzeczach od Shinedown, Evanescence, Foo Fighters, The Black Keys i Paula McCartneya. I teraz w kolumnie Zygmunta kawałek Sir Paula.

0: Miałeś faith.
1: Hej, Dawid, a ja muszę ci się przyznać. W porannej audycji wygrałem bilety na Kings of Leon. Tylko dziś.
2: Kolumna Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
7: Grillfest, 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl.
11: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
12: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
13: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Selling the Drama. No, drama to będzie, jak Nawrocki pojedzie do Stanów i zamiast magnesu na lodówkę przywiezie ze sobą Zbigniewa Ziobrę. Ale do tematu wizyty prezydenta Polski za oceanem jeszcze dzisiaj wrócimy. A więcej o tym, co ważne, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Globalna awaria Facebooka. Awarii uległa także powiązana z nim infrastruktura Messengera i Instagrama. Problemy wystąpiły kilkanaście minut po 15. Użytkownicy byli automatycznie wylogowywani i nie mogli się ponownie zalogować. Na ekranach pojawia się komunikat o wystąpieniu nieoczekiwanego błędu.
2: To jest raport.
3: Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał w pieszych.
4: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
3: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu. Za popełniony czyn grozi mu do 8 lat więzienia. Po Warszawie Zachodniej czas na modernizację Warszawy Wschodniej. W grudniu rusza przebudowa stacji. Pojawią się tam m.in. windy, schody ruchome i nowe tunele. Jeden z nich między Kijowską a Żupniczą. Większość pociągów dalekobieżnych zostanie skierowana na inne stacje, głównie Warszawę Gdańską czy Główną, a przebudowa będzie trwała 2 lata.
0: I jeszcze wracamy na Facebooka, bo ja sobie odświeżam, Aniu, odświeżam i błąd zniknął i mniemam, że ty masz jakąś moc sprawczą.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Tak, i wiadomość od pana Łukasza.
5: Cześć.
0: Messenger działa, to ważne, bo mam bilety na koncert Kings of Leon i trzeba wysłać do radia głosówkę i mnie czymś zaskoczyć.

0: SK Rock Sport.
1: Na początek Meksyk. Za nami już dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata. Dziś Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA. W nocy inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 w Toronto Kanada podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem. Dziś dowiemy się także, do kogo trafi brązowy medal koszykarski mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawą a Arką Gdynia. W pierwszym wygrali 5 punktami koszykarzy z Gdyni. O tym, kto będzie 3 drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik 2 meczów. O awans powalczy 4 Polaków. Jutro na torze we włoskim Lonigo odbędzie się turniej challenge żużlowych mistrzostw Europy. Przed szansą awansu do tegorocznego cyklu stanie Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki i Paweł Przedpełski. Promocję do mistrzostw uzyska 6 najlepszych żużlowców tych zawodów. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 19:00.
2: I jeszcze siatkówka. Polska przegrała z Japonią w Lidze Narodów. Ze szczegółami wróci Ania za godzinę w kolejnych raportach.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Violet Grohl w Radiu SK Rock i chciałbym tej pani powiedzieć, że tata po weekendzie będzie w Polsce i my się nim zajmiemy. Foo Fighters przyjadą do Warszawy, a w Łodzi w przyszłym tygodniu Kings of Leon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. W końcu się udało odebrać telefon.
0: Dzień dobry panu.
1: Panie Dawidzie, a będą jeszcze bilety, czy już nie będą bilety?
0: Mam bilety, dzisiaj kumulacja. Ale to trzeba mnie zaskoczyć.
1: Dobrze, dobrze.
0: Bilety na Kings of Leon, no. Słucham.
1: A pana żona też nie ma nazwiska, czy? Też ma dwa imiona, czy?
0: Tak, i na pierwsze ma Andrzej.
1: Okej, dobrze, to się panu udało, panie Dawidzie.
0: Bierz pan bilety i zostaw moją żonę.
1: Oczywiście, pozdrawiam.
2: Reklama. Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak, w Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania, szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
3: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
13: Reklama. SK Rock.

0: Ace, piorun, dece, Radio SK Rock. Pioruny grają, a pioruny mogą też rypnąć z nieba. Są alerty dla 6 województw i szczególne wyrazy wsparcia dla Krakowa, bo tam sytuacja jest naprawdę poważna. Posłuchajmy.
1: Gdy zostanę prezydentem Krakowa...
0: To była Marianna Schreiber, żeby nie było, że nie ostrzegałem.
1: Gdy zostanę prezydentem Krakowa...
0: 3 sekundy ciszy dla Krakowa. Za chwilę raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Melina. S-Rock.
4: Maciej Siembieda.
5: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No, ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
5: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
5: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Polska będzie bezpieczniejsza. Pierwszy samolot F-35 oficjalnie przyjęte. Miała szarpać 2-letnie dziecko. Opiekunka zwolniona ze żłobka w Opolu. Setki tysięcy dzieci w ruchu w raporcie finał kampanii Rowerowy Maj.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
3: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
4: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
5: Super!
6: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
3: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
7: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
3: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
8: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
3: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
2: To jest raport.
1: Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu.
9: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
1: Powiedziała nam Violetta Burzek z zarządu żłobka i podkreśla, że wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
9: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
1: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, a wszystko po to, by sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
10: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
1: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Setki tysięcy dzieci w ruchu. W Gdańsku zakończyła się ogólnopolska kampania Rowerowy Maj, promująca aktywność i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W całym kraju wzięło w niej udział ponad 3000 uczestników z ponad 1600 placówek.
11: Cieszę się bardzo, że w tym roku mamy większą liczbę placówek, które uczestniczyły w Rowerowym Maju, bo to 273 placówki, przedszkola, szkoły, które właśnie aktywnie uczestniczyły w tym, żebyśmy byli zdrowsi, ale też, żeby po prostu nasze miasto było czystsze.
1: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. A na najbardziej aktywnych uczestników czekały nagrody, m.in. wyjścia do kina i teatru oraz warsztaty i zajęcia sportowe.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Pogoda.
1: Piątek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 16 do 20 stopni. W nocy zanikające przelotne opady oraz mgły. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i na Podhalu do 13 na południowym zachodzie i na Pomorzu. A jutro ciąg dalszy opadów deszczu, możliwy także grad i burze.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i to wielka radość kończyć tydzień razem z wami. No ale bez wazeliny, za to z oklaskami. To już tradycja, że na finał kolumny będą dźwięki z oklaskami i kto chce dostać brawa, niech wyśle do radia głosówkę i krzyknie: Zygmuncie, mamy weekend. Panie i panowie, dorośli i dzieci, można sobie krzyknąć. Można sobie krzyknąć do radia. SK Rock. a ja z Państwem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: urodzinach ma być gala EBMA. No i z tego, co wiemy, to nasz prezydent chyba lubi takie klimaty.
1: Bo to jest rzecz naturalna. Przez tyle lat boksowałem jako zawodnik gdańskiego stoczniowca. Byłem mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie na takiej zapadłej hali stoczniowca na terenie Stoczni Gdańskiej.
0: A pan prezydent jedzie tam w roli gościa czy w roli faworyta?
1: Nie, no to jeśli chodzi o sportowe...
0: A czym pan bije najmocniej?
1: Czołem!
0: Czyli z dynki.

0: Też chciałam ci powiedzieć w sekrecie, że słuchałam porannej audycji 6 na 9, ale nie wygrałam żadnego biletu i nie pojadę do Łodzi. Ale nie mów nikomu.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Editors w Esterok. To jest Suga i taki cukier można kosztować na do tego warzywa, owoce. I byłem dzisiaj na targu i proszę Państwa, jakie piękne czereśnie. Jakie piękne czereśnie.
1: Zygmuncie, no. Ceny czereśni spadły poniżej 50 zł za kilogram. No. Możemy pozwolić sobie na pół kilograma.
0: Oczywiście pół kilograma na dwóch.
1: Szok.
0: No ale to wciąż nie są tanie rzeczy, więc jemy z pestkami. Połknij. Pestka to jest 30% wartości czereśni. Smacznie nam się ten weekend zaczyna. A co się dzieje poważnego? O tym powie Ania za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie.
4: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
5: Słuchaj, jak zacząłeś, nawet ty stare normalnie koleje polskie.
6: Ty tylko stare. Tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Super Expressie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty i mamy tytuł. Torbicka poszła z torbami. Góralski poszedł z góry.
4: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tam nie dorabia.
6: Ziętarska wyszła za zięcia.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Esterok. Raport.
8: A na początek ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Do tematu wrócimy o 18:00.
7: To jest raport.
8: Zebrał 47 punktów karnych w kilkanaście minut. To efekt niebezpiecznego rajdu 42-letniego kierowcy w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim.
9: Między innymi wyprzedzał w rejonie znakowanego przejścia dla pieszych, czy przekraczał linię podwójną ciągą. Swoim zachowaniem nie tylko naruszył przepisy ruchu drogowego, ale przede wszystkim stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Nagrania ze zdarzeń trafiły do policjantów za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej. Sprawa Słufina miała w sądzie.
8: Mówił Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji. Pakiet ceny paliwa niżej przedłużony do końca czerwca podało Ministerstwo Energii. Przy tej okazji przypominamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł. Benzyny 98 6,58, a diesla 6,40 zł.

0: Polska Rock Sport.
1: A na początek Chiny. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Jutro zespół Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao. Debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
2: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
1: Mówi Paweł Grycman, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN, a dziś inauguracja mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 w Toronto Kanada podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: To jest kolumna Zygmunta.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock.
1: Tak jest!
0: Gwiazda rockowizny. To w sierpniu i przed tymi koncertami będziemy rozdawać bilety, bo przed koncertem Kings of Leon rozdajemy bilety na Kings of Leon i ostatnie dwa do zabrania i trzeba było mnie zaskoczyć. Halo, halo, dzień dobry.
2: Drogi Zygmuncie.
0: Słucham!
2: Co mnie zaskoczyło, już opowiadam. Wczoraj na obiedzie rodzinnym mój brat, lat 22, obiecał nam, że tak, wreszcie poznamy jego najnowszą dziewczynę. Little did I know, że będzie starsza niż moja mama.
0: No to mów mi, ciociu!
2: I myślę, że jedyną rozwiązaniem, które pozwoli mi odreagować, są bilety na Kings of Leon, so please.
0: No to daję, no.
2: Poproszę.
0: Gratuluję.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
9: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzy Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Garbage. Piosenka z deszczem w tytule i niech trochę pokropi, bo susza, ale w waszych sercach niech będzie słońce. Chyba już piernicze. Dobra, do finału. A przed nami finał kolumny Zygmunta i to taka tradycja, że ostatni utwór w piątkowej kolumnie to dźwięki z oklaskami. I te oklaski będą dla państwa. W nagrodę. Za cały tydzień. No a że w przyszłym tygodniu koncert Kings of Leon pod naszymi flagami, no to zagramy tak.
1: Tak jest!
0: Prosimy o seks i fire.

0: Sex is on fire. Kings of Leon. W przyszłym tygodniu koncert i gratuluję tym, którzy mają bilety. I zaraz będą brawa. I będą też brawa za cały tydzień, ale najpierw się upewnię, czy macie weekend.
1: Mamy weekend!
0: Tak jest! No. Na pewno.
2: Zygmuncie, mamy weekend!
0: Na pewno!
1: Zygmunt! Weekend!
0: Brawo! Brawo!
3: Pozdrawiam Eski Rok.
1: Brawo!
0: A słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja bardzo dziękuję za obecność. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości. Wybaczcie, że nie odpowiedziałem na wszystkie, ale wszystkie były zauważone. Wielkie ukłony dla Was i mocno pozdrawiam. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, do poniedziałku. Pa, pa.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
12: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
13: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
9: Reklama.
14: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Mieszkańcy Lutoryżu są zszokowani. Rosja może dziś wystrzelić Oriesznik. Ważny komunikat ukraińskich sił powietrznych. W raporcie także sport. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu.
15: Eska Rock. Raport.
14: 18.01. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Nasi dziennikarze dotarli do szczegółów wyjaśnień. 57-letni patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło nasze radio, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50-30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
16: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
3: to jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
16: W szoku byłam.
14: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury toczy się z bezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia.
15: To jest raport.
14: Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zorganizowało je stowarzyszenie Tak dla CPK. W Sejmie przedstawiono dziś efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co przyniosły wspomniane konsultacje.
17: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
18: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
17: Tłumaczył Patryk Wild ze stowarzyszenia Tak dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7 tysięcy kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
18: Około 3 tysięcy linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
17: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują dziś członkowie parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Sprzed Sejmu Mateusz Chłystun.
14: Teraz ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Rosja może dziś wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Uważajcie, bo Rosjanie szykują się do zmasowanego ataku, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski.
19: I obowiązkowo, każdego dnia.
14: Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
19: Żadnych innych kart u nich nie ma.
14: Rosja już 4 razy atakowała Ukrainę Oriesznikiem. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Według danych wywiadowczych pocisk ten może być wyposażony zarówno w głowicę konwencjonalną, jak i nuklearną.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
20: To trzeci w historii mundial z udziałem Kanady i drugi z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
21: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
22: Pogoda.
14: Piątek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 do 20 stopni. W nocy zanikające opady oraz mgły. Temperatura od 7 stopni na wschodzie i na Podhalu do 13 na południowym zachodzie i na Pomorzu. Jutro ciąg dalszy opadów deszczu, możliwe także grad i burze. Temperatura od 17 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam około 15 stopni. Niedziela również chłodna i wietrzna.
23: Jakbyś powiedziała trzeci raz temperatura, to bym pomyślał, że jesteś fanką z Kolima.
21: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
22: SK Rock Rada.
23: Nie powiem, co pokazała między wejściami. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze przede wszystkim zagramy szokująco dobry nowy Interpol. Powiemy też o Motley Crue, ale przede wszystkim ten nowy Interpol. O Jezu, jaki to jest dobry nowy Interpol. Ale teraz ludzie mówią, że czas na The Killers. To Somebody Told Me, 6 po 18 w piątek 12 czerwca. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

A takich dźwięków nie zabraknie jutro na Dniach Jastrzębia Zdroju. Natomiast już 14 czerwca w Warszawie na Dniach Białołęki w Parku Picassa będzie można podziwiać w najbliższą niedzielę formację T-Love. Natomiast jak już jesteśmy przy podziwianiu, to formacja The Rolling Stones przygotowała specjalne wydanie swojego nowego albumu Foreign Tongues. Albumu, o którym dużo mówiliśmy, natomiast ta wyjątkowa wersja tego albumu dostanie także swoich własnych bohaterów, bohaterów Marvela, ponieważ do sprzedaży trafi, uwaga, 5 kolekcjonerskich wariantów z komiksami, okładkami, no i dodatkowymi rzeczami, które pojawią się oczywiście w tych wyjątkowych wydawnictwach. Na okładkach wiemy, że pojawią się Spider-Man, Kapitan Ameryka, Wolverine, Thor i Hulk. Każde to wydanie ma własną ilustrację przygotowaną przez rysowników Marvela oraz komiksowy insert dopasowany do konkretnej wersji albumu zespołu The Rolling Stones. Albumu 25. studyjnego, który 10 lipca będzie miał swoją premierę. A brzmi... No właśnie tak. To In The Stars, a to nowi Stones w SC Rock. Polecam także teledysk, jeśli Państwo chcą zagłębić się w swoisty deepfake.

Powiem Państwu szczerze, że kiedy dzisiaj zobaczyłem, że w Stanach Zjednoczonych wpadli na pomysł, że będą pokazywać film The Dirt o zespole Motley Crue, no to trochę się przeraziłem. Ja wiem, że ten film oczywiście dostępny jest na Netflixie i każdy go może zobaczyć, natomiast chyba bym nie chciał, żeby on był aż tak mocno szeroko dostępny w kinach. W końcu opowiada historię bez cenzury, pokazującą skrajny styl życia muzyków, pełen wszechobecnych narkotyków, brutalnego traktowania kobiet, przemocy, rażącego braku odpowiedzialności. No, gdyby powiedzieć, że to jest takie romantyzowanie destrukcyjnego życia, to chyba by nic nie powiedzieć. Ale z drugiej strony chcę też powiedzieć jasno, że bardzo się cieszę, że nie wszystko zostało pokazane w tym filmie, bo jeśli ktoś czytał książkę Nickiego Sixa, gdzie była opisywana sytuacja, która nosiła znamiona napaści na nieprzytomnej kobiecie, na szczęście to nie zostało pokazane w tym filmie. Ale z drugiej strony fani ortodoksyjni formacji Motley Crue są wkurzeni na przykład, że w tym filmie sprawa wypadku Vince'a Neila została potraktowana tak mocno po macoszemu. A więc ani jednym, ani drugim niestety się nie da dogodzić. No chyba, że się jest specjalnym lekarzem. A panowie z Motley Crue potrafią w dobre lekarstwa. To dr Phil Good, tak przypominając oczywiście tę brudną przeszłość tych kontrowersyjnych muzyków z formacji Motley Crue.

0: I tutaj nie chodzi tylko o lubienie. Zresztą panowie mówią, że teksty jak zwykle mają wiele warstw, niczym cebula, a odkrywanie ich sensu i ukrytych znaczeń sprawia, że do płyty wraca się wielokroć, jakby odtwarzało się ją po raz pierwszy. To tak przy okazji oczywiście płyty Szukamy Guza, z którą panowie wrócili jakiś czas temu, a teraz kontynuują swoją trasę koncertową i to w najlepsze, przy okazji także chwaląc się swoją nową stroną internetową.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
11: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
15: Reklama.

przyznam Państwu szczerze, że już kilka lat temu straciłem z radaru formację Interpol. Dokładnie wtedy, kiedy oni zaczęli iść dosyć mocno w stronę muzyki elektronicznej. I kiedy pojawiły się informacje o tym, że wracają z nowymi dźwiękami, przyznam szczerze, że kompletnie nie byłem zainteresowany. Kiedy dowiedziałem się, że David Friedman, związany chociażby z MGMT, będzie miksował ten nowy album, pomyślałem, że to będzie kolejny elektroniczny wypust. I jak się pomyliłem. Jakże się pomyliłem, kiedy usłyszałem See Out Loud i wtedy sobie pomyślałem, o cholera, to jest taki Interpol, który przypomina mi ten Interpol z czasów z 2007 roku. I przyznam szczerze, że to jest jedna z ulubionych kompozycji moich z ostatnich lat, jeśli chodzi o te formacje. I przyznam Państwu szczerze, że kompletnie się tego nie spodziewałem. Zresztą oni sami mówią, że mają zupełnie różne nastroje przy okazji tej płyty. Mówią, że nie wszystko jest rockowe. Niektóre utwory są bardziej optymistyczne w inny sposób niż ludzie mogliby pomyśleć o Interpolu. To był naprawdę fajny proces, wspominają na temat tego, co dziać się będzie w najbliższych tygodniach, kiedy dostaniemy nowy krążek formacji Interpol. Ladies and gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to See Out Loud, jedna z moich faworytów, jeśli chodzi o nowy krążek tego zespołu.

0: Warto wspomnieć, że Finger Eleven to nie tylko te dźwięki sprzed prawie 20 lat, ale ta kanadyjska formacja zachwyciła także kilka miesięcy temu, przyznając się do dosyć mocnych inspiracji Philem Collinsem i formacją Genesis, wypuszczając melodyjny album Last Night on Earth. A szczególnie polecam kompozycję The Mountain, która dosyć mocno pokazuje, że panowie nie skupiają się tylko na 4-minutowych singlach. Polecam bardzo serdecznie zaznajomić się także z tymi dźwiękami od Finger Eleven.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Abelard Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
14: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
19: Reklama.
1: Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Razor Light zapomniał o Polsce. Posłuchamy także osoby, do której po nocach dzwoni lider The Cure. Ale zanim to wszystko, zapraszam do tego naszego grunge'owego pudła. To Nirvana, to Hard Shaped Box i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

To panowie, którzy już w najbliższy poniedziałek zameldują się na Stadionie Narodowym. Także z tymi utworami. To nowe Foo Fighters, Westerrock. A panowie są już w Europie. Dali fenomenalny koncert w Norwegii, gdzie sięgali chociażby po kompozycję Marigold, po którą to pan Dave Grohl właściwie koncertowo nie sięgał od 16 lat. Ale też dużo innych, chociażby akustycznych rarytasów nie brakowało na tym pierwszym europejskim koncercie w ramach tej nowej trasy koncertowej, która wiemy, że trwa w najlepsze. No właśnie, w poniedziałek formacja Foo Fighters, a przed nami to, co właściwie wydarzyło się w ubiegłym roku na Glastonbury. Wróćmy, drodzy Państwo, do tych wspomnień a propos pani Olivii Rodrigo i pana Roberta Smitha, którego świetnie znamy z formacji The Cure. Wiemy, przyglądamy się i trochę milcząco zerkamy na to, co dzieje się wokół tego wspólnego duetu. Mówię o wspólnym duecie, bo te wspólne noce w studio, których było całkiem sporo, te wspólne dzwonienie do siebie w celach modowo-ubraniowych pokazuje, że ta dwójka ma się bez wątpienia ku sobie. Nie wiem, czy platonicznie, czy w jakikolwiek inny sposób emocjonalny, natomiast muzycznie no, potrafią stworzyć wyjątkowe dźwięki. To po raz pierwszy na antenie Ski Rock. What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo i pan Robert Smith.

Rozczarowanie. To jest to słowo, które ciśnie mi się dzisiaj na usta, kiedy czytałem o tym, że formacja Razorlight ujawnia szczegóły nowej trasy koncertowej, która ma obejmować świętowanie 20. rocznicy wydania ich tytułowego albumu. Pomyślałem sobie, wow, panowie cały miesiąc będą w Europie, wspaniała ilość koncertów. No i szukam Polski. Ma tam Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Czechy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania wielokrotnie i pod koniec Holandia, Belfast, Dublin. Patrzę już na grudzień, Polski nie ma. No i pytam, dlaczego?

0: Jak wam się podobała ostatnia wizyta panów w Gliwicach? 4 czerwca wykonali ten numer jako 11, 6 czerwca jako 12. No i pytanie, czy byliście zaskoczeni na przykład wykonaniem coveru Black Sabbath Junior's Eyes? Myślę, że tych zaskoczeń przy okazji ostatnich koncertów w Gliwicach było całkiem sporo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja, no że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem?
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają gary i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl?
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
14: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamenty orkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Reklama.

Uderz w stół, a muzycy formacji The Strokes się odezwą. Pamiętacie, jak w tym tygodniu zastanawialiśmy się tak ogólnie, kiedy ta płyta może się pojawić, ponieważ dostaliśmy pierwsze single, w tym m.in. kompozycję Going Shopping, która przed chwilą wybrzmiała na antenie Ski Rock. Dostaliśmy także nostalgiczny Falling Out of Love. No i byliśmy ciekaw, czy tego 26 czerwca na sklepowych półkach faktycznie pojawi się ten nowy album Reality Awaits. Natomiast wiemy, że już to się nie wydarzy tego dnia, bowiem ta premiera została przesunięta na 24 lipca. Zresztą Julian Casablancas powiedział wprost, że 2 października odbędzie się też wielki koncert powitalny w Nowym Jorku, więc to wszystko trzeba było ze sobą jakoś powiązać. Dlatego panowie nie mieli aż tyle czasu, żeby dokończyć tak naprawdę tę płytę. 24 lipca, Reality Awaits. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od zespołu The Strokes. A przed nami ci dawno niewidziani muzycy Måneskin.

0: To wyjątkowy wiersz opublikowany w 1929 roku. To dzieło Juliana Tuwima i to w końcu także kompozycja, która ukazała się w 2003 roku w oryginalnej aranżacji, nagrana w realiach wojny w Iraku, bo to był też taki swoisty protest song formacji akurat sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje.
3: Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą.
4: Zaczynam, miałem wczoraj burze w pasie.
2: Aksolotl to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę. To jest drapieżny płaz, który występuje w okolicach miasta Meksyk.
3: Taki brzydalek trochę, no niby
2: cudny.
3: Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
4: No do tego... kończu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie. W kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w Parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
19: Reklama.
20: Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej nowości od pana Merlina Mansona oraz zapowiedzi wyjątkowej płyty od Jeff Rutal, gdzie pojawią się także polskie akcenty sprzed lat. Ale zanim to wszystko, to proponuję skupić się już powoli na końcu. To In The End, to Linkin Park i to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, to ja? Kłaniam się i zapraszam do 21. To pan Chester.

i mamy ogromną wiarę w pana Marilyna Mansona, który 18 lipca zamelduje się w Łódzkiej Arenie wraz ze swoimi właściwie dwoma płytami. Z jednej strony One Assassination Under God Chapter 1, czyli album, który dostaliśmy 2 lata temu, i ten drugi, czyli Chapter 2, który pojawi się 14 sierpnia. To będzie, drodzy państwo, 9 kolejnych zaskakujących, premierowych kompozycji. Dzisiaj poznaliśmy mały przedsmak, czyli singiel Exit Wound, i warto tutaj na chwilę się zatrzymać, ponieważ pan Marilyn Manson właściwie powiedział, że to jest kipiący, pełen glam rocka hymn gotycko-rockowy z dosadnym tekstem. A zapytany, czy będzie trzecia część One Assassination Under God, powiedział wprost: to kończę tak naprawdę moją historię. Wykorzystałem każdy kamień, który we mnie rzucono, aby wyostrzyć moją umiejętność. Wyrosłem z czyśćca i wyrwałem te pieśni w skórze światła. Jak mówi, mam nadzieję, że słuchając pozostawią one bliznę, której nie zapomnicie. Jak zwykle odpalony lekko pan Marilyn Manson, zbliżający się powoli do Polski, prezentujący dzisiaj swój nowy singiel. Ladies and Gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock, to jego Exit Wound.

zbliża się wielkimi krokami nowa płyta formacji Muse. Dzisiaj zobaczyliśmy także mały fragment tej zbliżającej się trasy koncertowej, gdzie jeszcze Polski póki co nie ma. Natomiast zanim oddamy głos Mattowi Bellamiemu przy okazji tego, co wypuścił 8 lat temu, chciałem przypomnieć, że ten zespół jest bardzo nieoczywisty, bo za chwilę zaprezentujemy dźwięki z tak naprawdę płyty, która ma już 8 lat, z płyty, która nazywała się Simulation Theory i która tak naprawdę dotyczyła sztucznej inteligencji. I kompozycja Pressure, która za chwilę się pojawi, to bez wątpienia tak naprawdę zwarty numer. Bardzo chwytliwy, bardzo gitarowy, gdzie przesterowane motywy są motywami przewodnimi. Natomiast kiedy słucham już tych nowych dźwięków z płyty The Wall Signal, która jeszcze to płyta nie miała swojej premiery, to mam wrażenie, że no tutaj jest ewidentnie postawione na syntezatory, na kosmiczne efekty, na czysty wokal, na zupełnie inne podejście niż to sprzed lat. To właśnie to, sprzed 8 lat. Tak wtedy brzmiał Muse, kiedy go zapowiadaliśmy w radarze. To Pressure. A dzisiaj? A dzisiaj to ewidentnie kosmiczna muzyka.

0: To zespół Syna Pana Bono, który zaczynał tak naprawdę jako 12-letni kolega z innymi 12-latkami. A ponieważ dopiero wtedy uczyli się grać na instrumentach, ich próby brzmiały chaotycznie, głośno, bardzo nieporadnie. Muzycy wspominają, że grali wtedy amatorski, agresywny metal, a ich rodzice wręcz wątpili, czy kiedykolwiek wyjdzie z tego coś sensownego. Jak dzisiaj słychać, dobrze, że zmienili nazwę, dobrze, że nauczyli się grać na instrumentach. Może ten cytat sprzed lat, kiedy ktoś ich określił najgorszym zespołem heavy metalowym świata, to już raczej słuchając tego, co ma do zaprezentowania dzisiaj Inhaler, to raczej przeszłość.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wykorzystaj

0: maski do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

Oj, dzisiaj muzycy Jeff Lothal nas dosyć mocno zaskoczyli, kiedy zapowiedzieli wydanie reedycji płyty JTAL.com z 99 roku. Wiemy, że na sklepowych półkach ta płyta w trzech płytach CD czy jednym Blu-rayu pojawi się już 14 sierpnia. Czekamy na to wydarzenie. Tym bardziej, że wśród bonusowych nagrań będą utwory zarejestrowane podczas koncertu Jeff Lothal w Katowicach 26 lat temu. Polecamy bardzo serdecznie, bo do tych wyjątkowych nagrań na pewno jeszcze będziemy wracać. To Flying Colors i Jeff Lothal w SC Rock.

0: Tu my te brytyjskie dźwięki porzucamy na rzecz tego, co dziać się będzie już za kilka chwil na antenie Eski Rock, ponieważ po 21 Łukasz będzie zerkać tylko na to, co działo się za oceanem. Michał Prykopowicz, kłaniam się i bardzo dziękuję za cały tydzień. Polecam się także w poniedziałek po 18 i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
1: Reklama. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Przygotowując się do poprzedniego odcinka Drogi 66, odcinka, który opowiadał o coverach, które podczas swojej kariery popełnił Johnny Cash, przypomniałem sobie o płycie Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska z 2000 roku, na potrzeby której zresztą Johnny Cash nagrał swoją wersję numeru I'm on Fire. No i tak sobie pomyślałem, że to w sumie bardzo dobry hołd dla bardzo dobrej płyty. Dlatego też postanowiłem sięgnąć po ten krążek na potrzeby dzisiejszej Drogi 66. Oczywiście I'm on Fire Casha dziś sobie odpuścimy, no bo grałem je dla Państwa 2 tygodnie temu. Jakby ktoś miał ochotę, to może znaleźć ten numer w poprzednim odcinku Drogi 66, który, tak jak wszystkie odcinki Drogi 66, jest dostępny do odsłuchu na skrock.pl w zakładce podcasty. Ale poza tym numerem powinno mi się udać dzisiaj zmieścić pozostałe 12 numerów, które znalazły się na Badlands A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Łukasz Szczeciłowski, witam w Drodze 66. Zaczęliśmy od numeru Nebraska w wykonaniu Chrissy Hynde i Adama Seymoura. Przed nami drugi numer na tej płycie to Atlantic City w wykonaniu Hanka Williamsa III.

To Crooked Fingers w numerze Bruce'a Springsteena Mansion on the Hill. Dziś w drodze 66, przypominam, słuchamy płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Płyty, na której przeróżni artyści, którzy twierdzą, że inspirował ich Bruce Springsteen, że wzorowali się na jego songwritingu, na jego muzyce i w ogóle na nim jako artyście, nagrali swoje wersje utworów The Bossa. Zacznijmy jednak od punktu wyjścia, którym była płyta Nebraska Bruce'a Springsteena z 1982 roku. To był szósty studyjny album tego artysty, wydany przez Columbia Records, i bardzo ciekawe w tym albumie jest to, że Springsteen nagrał ten album samodzielnie na czterościeżkowy magnetofon w sypialni swojego domu w Colts Neck w New Jersey. Na samej taśmie było 17 piosenek, z których 10 trafiło na album Nebraska, a pozostałe pojawiły się już w wersjach na pełny zespół, czy to na albumie następnym Bruce'a Springsteena, czyli Born in the USA, czy na przykład na stronach B singli, które Bruce Springsteen wydawał w późniejszym okresie. Jak to się stało, że Bruce Springsteen postanowił nagrać tę płytę samemu? O tym opowiem Państwu za chwilę, bo teraz przyszedł czas na numer 4 na płycie Nebraska i jednocześnie numer 4 na płycie Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Przed nami Los Lobos w numerze Johnny 99.

Darl Williams w numerze Bruce'a Springsteena z płyty Nebraska zatytułowanym Highway Patrolman. Dziś w drodze 66 słuchamy, proszę Państwa, płyty Badlands, a Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Płyty wydanej w 2000 roku. Płyty, która była hołdem dla absolutnie przełomowego krążka Bruce'a Springsteena, zatytułowanego po prostu Nebraska. Jak to się stało w ogóle, że ten krążek powstał i został wydany w takiej formie, w jakiej został wydany? Ano okazało się, proszę Państwa, że ten krążek zrodził się z frustracji. Bruce Springsteen był sfrustrowany tym, że większość czasu, którą Springsteen z zespołem spędzali w studiu, upływała im na komponowaniu utworów. W związku z tym Bruce Springsteen postanowił podejść do tematu inaczej i tak naprawdę te utwory, które pojawiły się na płycie Nebraska, miały być tylko demem dla pozostałych muzyków, żeby zaoszczędzić na czasie i nie tylko. Jak sam Bruce Springsteen zresztą powiedział w jednym z wywiadów, te nagrania miały nam tylko dać takiego kopa na rozpęd podczas pracy w studiu. Starałem się być bardziej wydajny, w sumie to starałem się po prostu wydać mniej pieniędzy. Jednak po przepróbowaniu tych kawałków razem z zespołem, Bruce doszedł do wniosku, że chyba bardziej podobają mu się w wersjach tych z taśmy, która miała być taśmą demo, i po prostu postanowił wydać te numery tak, jak je nagrał. No i skończyło się na tym, że Bruce Springsteen oprócz wokalu na płycie Nebraska obsługuje gitary, harmonijkę ustną, mandolinę, syntezator czy dzwonki, albo jak dzieci w przedszkolu mówią, cymbałki. No dobrze, to teraz kolejny utwór z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen, Nebraska. Numer nosi tytuł State Trooper, a wykonuje go Dina Carter.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści rabunkowej i wieloma innymi niedogodnościami z pluskwami w pakiecie.
2: Fantastyczne to trzęsące, szarpiące zanurzenie się w świat ścieżek i dróg.
3: Słuchaj, jak zacząłeś, nawet ty stare normalnie koleje polskie.
4: Ty tylko stare. Tytuł, który mógłbym sam napisać, gdybym pracował w Superekspresie. Na okładce znana dziennikarka wynosiła z domu wielkie siaty i mamy tytuł. Torbicka poszła z torbami. Góralski poszedł w górę.
2: Ja w ogóle się zastanawiam, czy on tam nie dorabia.
4: Ziętarska wyszła za zięcia.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.

to Annie DiFranco i Used Cars. To numer rzecz jasna Bruce'a Springsteena, o którego płycie Nebraska opowiadam dzisiaj Państwu, nie grając nic z płyty Nebraska. Tak przekornie. Za to gram dla Państwa numery z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. No to teraz może powiem w końcu dwa słowa o bohaterce dzisiejszego wieczoru, czyli właśnie o tej płycie. Płyta została wydana w 2000 roku, czyli na 18 płyty Nebraska i zebrała naprawdę świetne recenzje. Pop Matters na przykład napisali, że ta płyta osiągnęła sukces, ponieważ oryginał był świetny, a ludzie, o których opowiadają historie zawarte w tych piosenkach, naprawdę żyją. Chodzą naszymi ulicami, wlewają benzynę do naszych samochodów, ale też samotnie wieczorami płaczą i zmagają się po prostu z życiem. Artyści, którzy nagrali te piosenki, pozwolili tym głosom żyć własnym życiem i nie zdominowali tych piosenek swoimi personami. Dzięki temu piosenki pozostały piosenkami tak autentycznymi, jakimi napisał je Bruce Springsteen. Allmusic na przykład napisało, że Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, jest jednym z najbardziej udanych tribute albumów w historii muzyki rockowej. Co ciekawe, znakomita część dochodu ze sprzedaży tej płyty trafiła nie do artystów, którzy tę płytę nagrali, nie do Bruce'a Springsteena, ale do Lekarzy Bez Granic. No to posłuchajmy kolejnego artysty, który swoim wykonaniem utworu Open All Night oddał hołd Bruce'owi Springsteenowi. Ten artysta to Son Volt.

Ben Harper i My Father's House. To jest utwór z płyty Nebraska, Bruce'a Springsteena, ale w wykonaniu artystów, którzy postanowili oddać hołd temu jakże przełomowemu krążkowi w 2000 roku, wydając płytę Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Krytycy uznali płytę Nebraska, Bruce'a Springsteena, jako nagranie ponadczasowe i jako jedną z najlepszych prac The Bossa. Album pojawił się na wielu listach najważniejszych i największych albumów wszechczasów. Poza tym jest to jeden z pierwszych albumów dużego artysty, którym Bruce Springsteen już wówczas był, wykonany techniką DIY, czyli do it yourself, czyli po naszemu zrób to sam. Ten album miał ogromny wpływ na scenę indie rockową i na podziemnego rocka nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na całym świecie. Oryginalnie na albumie Nebraska było 10 numerów, jednak na krążku, którego dzisiaj słuchamy, czyli Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, tych numerów znalazło się 13. Posłuchajmy zatem teraz numeru, który oryginalną Nebraskę zamyka, tym razem w wykonaniu Amy Mann i Michaela Penna, to jest Reasons to Believe, a zaraz po nim numery, które na Tribute się znalazły, a które z Nebraski nie pochodziły.

Raoul Mallow i Downbound Train. To numer Bruce'a Springsteena, który pojawił się na albumie Badlands – A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska. Jak już wcześniej wspomniałem, oryginalna Nebraska miała tylko 10 utworów, natomiast ten album, Badlands, to kawałków 13. Poza Downbound Train, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, było jeszcze I'm on Fire w wykonaniu Johnny'ego Cash'a, no i jest jeszcze jeden kawałek Wages of Sin. Ale po kolei. Te trzy dodatkowe kawałki, które pojawiają się na płycie Badlands, pochodzą z tych taśm, które Bruce Springsteen nagrał w 1982 roku w swojej sypialni we własnym domu w Colts Neck w New Jersey. Downbound Train i I'm on Fire pojawiły się w wersji na pełny zespół na kolejnej płycie Bruce'a Springsteena, na płycie Born in the USA. Natomiast numer, którym zakończymy dzisiejsze spotkanie, ujrzał światło dzienne dopiero w roku 1998, kiedy to trafił na czteropłytowy boks zatytułowany Tracks. Na tym boksie znalazło się 66 w większości nigdy wcześniej niewydanych kawałków, plus kilka b-side'ów i wersji demo znanych numerów. Mam nadzieję, proszę Państwa, że zachęciłem Państwa dzisiejszym programem do przypomnienia sobie płyty Nebraska Bruce'a Springsteena w oryginale, a tych, którzy tej płyty nigdy nie słuchali, zachęciłem po prostu do zapoznania się z nią. Przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać cały czas na adres droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 są dostępne do odsłuchu na skrock.pl w zakładce podcasty. Przed nami, proszę Państwa, na dobranoc ostatni kawałek z płyty Badlands, A Tribute to Bruce Springsteen's Nebraska, Damien Durando i Rosie Thomas i Wages of Sin. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś i do usłyszenia już za tydzień po 21:00 w Drodze 66.

0: SC Rock. Najlepszy rock zza oceanu. Promocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
2: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem. Natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, nie, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się uspokoić po dniu pełnym stresu, jeśli nie potrafimy wracać do takiej psychicznej równowagi, zaczynamy mieć problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy ciągle zmęczeni, coraz trudniej nam funkcjonować, zaczynamy cierpieć, to zaczyna powodować, że zaczynamy też myśleć o sobie inaczej i ciągle myśleć o tym, co się z nami dzieje, to jest taki sygnał, że trzeba coś tutaj z tym zrobić.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli lęk sprawia, że nasze życie staje się niejako, mówię w cudzysłowie, drogą krzyżową, to wtedy jest to już problem, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Okay.
2: Dokładnie.
1: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam, obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
2: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, i może on się objawiać na przykład takim ciągłym pobudzeniem, ciągłym poddenerwowaniem, oczywiście obniżeniem nastroju, nie? Czyli to nie jest taki lęk, jak w przypadku lęku napadowego, na przykład kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź nic czego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić, na przykład w tramwaju czy w pracy, i to są takie epizody, które się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej. Natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
1: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
2: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe, muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości powoduje, skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje.

0: nie tylko same predyspozycje zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
1: Na 27 stronie twojej książki Jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
0: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle pojawia się coś i jest takie boom i on mówi, cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie i też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka, no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu, jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, a potem jednego dnia on się pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i co teraz mamy z tym zrobić.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym, też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
0: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność, to wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi, jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień i to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć. To znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też. To jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni, będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę

0: mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cudem i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni. Bez twojego wysiłku, bez twojej pracy, bez tego, co robisz między sesjami, to się po prostu może nie udać. To może nie zadziałać. Tutaj ten wysiłek jest z obu stron konieczny.
1: Zaangażowanie i wysiłek, tak. I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach. Czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Takie pytanie, Sebastianie, stawiasz na 227 stronie swojej książki. No i jaka jest twoja odpowiedź? Nie musisz mówić wszystkiego, dobra, bo szczegóły znajdują się oczywiście w tej pozycji, która leży na naszym radiowym stole, jak radzić sobie z lękiem, ale tak możesz uszczknąć rąbkę.
0: Pewnie, że można żyć pełnią życia i być super szczęśliwym, nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
1: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie to, uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennych aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskaz.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i Waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
2: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. My nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny, po prostu sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony, a to jest tylko oddech i to wystarczy.

0: starczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
1: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem. Jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
0: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania, jakoś czy mówienia nie przesadzaj, nic ci nie jest
1: nie
0: i tak dalej, nie histeryzuj, uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
1: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a nie narzucać jakichś
0: tak
1: koncepcji.
0: Jest. I zapytać o to, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
1: 96. strona twojej książki, Sebastianie. Tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
0: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co jest trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożarów. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej. I my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito. A możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już. I to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
1: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boimy się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
0: Oj, to jest bardzo różnie. Wiesz,
1: bo domyślam
0: tutaj,
1: się, tak.
0: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie. na przykład, o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym, czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne, czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi. I to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej. I okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia, więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii. I to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, a on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać, więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy, więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
1: Rozumiem. A jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku? Używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu. Co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
0: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać mocno lęk, tak. To na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza, jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym w swojej książce.
0: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji dla tego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji. A ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej? No czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, Albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
0: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
0: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego dużego napięcia i to może spowodować, że ten lęk wróci i wtedy właśnie po to my zdobywamy te wszystkie narzędzia w procesie terapii, w procesie poznawania siebie, budowania samoświadomości, żeby wiedzieć, okej, skoro to jest ten moment, kiedy to może wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś? Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej? I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało. Bo to nie chodzi o samą emocję, czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to no jak właśnie. To będzie wyglądało moje życie?
1: Dokładnie,
0: jak to
1: do tego zmierzało
0: będzie?
1: Moje pytanie między innymi.
0: Tak, i to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłem żyć tak naprawdę, tak? Nauczyłem się tego w jakiś sposób.
0: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, tak. Że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, no nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam, po co? Po co to ma się zmienić? To znaczy, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszamy.
2: Reklama. Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
9: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego. Jednakże są stany, w których poczucie lęku takie właśnie występuje w nadmiarze, jest nieadekwatne do skali zagrożenia, do sytuacji i zaczyna po prostu utrudniać codzienne funkcjonowanie. O tym dziś w drogowskazach, o lęku, który niszczy. Z czego wynika, jak łagodzić jego objawy? Na moje pytanie cały czas cierpliwie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Żeby zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
2: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
1: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
2: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra, czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej, a więc im więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości, a im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach i dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi, których wokół nas mamy, którzy nas wspierają i po prostu patrzymy na świat trochę przez inne okulary niż tylko przez pryzmat lęku, przez pryzmat problemów, przez pryzmat niepewności, przez pryzmat zmian. Więc to jest tutaj istotne i faktycznie moi klienci potwierdzają, że regularna praktyka wdzięczności, chociażby poprzez takie codzienne odpowiedzenie sobie na trzy proste pytania przed snem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, co ja dobrego zrobiłam dla kogoś innego, co dobrego ktoś zrobił dla mnie, za co siebie dzisiaj lubię, to jest to, co zaczyna budować trochę nasz nowy obraz samych siebie, że przestajemy patrzeć na siebie tylko przez pryzmat osoby zalęknionej, osoby w lęku i zyskujemy jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
2: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy, a więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy, może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem. Czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać. A więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez Morze Egejskie, jechali na Kretę rok rocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski. No to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę, w tę i we w tę, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata... jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
2: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu i znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski, nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
2: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk, nie? Już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli chodzi o uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od innych substancji, dlatego właśnie, że one bardzo fajnie rozładowują napięcie, obniżają lęk i my się naprawdę fajnie czujemy i możemy robić różne rzeczy. Natomiast potem, wiadomo, wszystko wraca do stanu wyjściowego, więc, więc raczej nie polecam.
1: A propos tego, co w siebie wlewamy w kontekście terapii lęku, życia z lękiem i też co zjadamy, podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
2: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałem o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój, natomiast nie wiem, nigdy nie testowałem, nie próbowałem, to są takie nowe informacje. Mówi się o różnych tutaj suplementach diety, natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nienawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
1: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał, jeśli pozwolisz. I dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
2: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić, a poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia spokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego, bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
1: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem, czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
2: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi, natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, no staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby to nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD, o tym piszesz na 209 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
2: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe, czyli ta niewyrażana, nieprzeżywana złość może przerodzić się w zaburzenie lękowe, tak jak na przykład smutek, który kumulowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji po prostu, które są niewyrażane, nieuzewnętrzniane, może w jakiś sposób przyczyniać się do rozwoju lęku.
1: I podsumowując, reasumując, Sebastianie, co najmocniej lęk utrudnia nam w życiu podejmowania decyzji, określania celów, zawiązywania relacji? Pewnie ta lista jest o wiele, wiele dłuższa.
2: Ta lista jest tak długa.
1: Ale trafiłem, prawda? Z tymi...
2: Tak, jasne, to jest trafione. Okay. Natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość z życia i nie pozwala nam z tego życia się cieszyć i są to różne aspekty, czy to w kontekście relacji, czy to w kontekście robienia tego, co lubimy. Po prostu lęk powoduje, że my zaczynamy unikać wszystkiego, tego, co kiedyś sprawiało nam radość, co sprawiało nam, czy co sprawiało nam frajdę. A więc to jest to, co jest najbardziej utrudnione w lęku, czyli cieszenie się z życia i robienie w życiu tego, czego chcę robić, tego, czego pragnę, bo ten lęk powoduje, że ja to robić przestaję.
1: A moim i waszym dzisiejszym gościem był i na moje pytanie odpowiadał Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.

0: by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Reklama.

0: co się bać?
1: Reklama.
2: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
2: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
9: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
0: Reklama.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie, gdzie